0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
3: i po reklamie.

0: Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
2: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo i nowości, transport, spedycja i obsługa celna oraz biznes i innowacje, a także pięcioletnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w FSIS. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
2: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Wielozadaniowy SUV? Męcz. Zwinny elektryk? Box. Rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody, trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji, bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
5: Salon Dongfeng, firma Bibmot Mielec, Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
10: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
9: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
10: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
9: Nie bujasz?
10: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
11: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.auto-res.pl.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt S.A. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Dzień dobry, mamy wtorek, 29 dzień września. Przed nami słoneczny, pogodny dzień z temperaturą w Rzeszowie krośnie jaśle tak do 20-21 stopni i taka spokojna jesień zostanie z nami na dłużej, na kilka dni na pewno.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Rewanżu za porażkę w barażach o Mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował reporter SK Michał Skolimowski. Michale, jest porażka, no ale były też momenty dobrej gry.
4: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie, już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu w barażach, postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
3: Na kolejny mecz już w piątek w Warszawie z Rumunią, a późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj aż 5-krotnie. W pobliżu przejścia granicznego w Doruchusku uderzył rosyjski dron. Wszystkie służby na Lubelszczyźnie tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości.
5: Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
3: Mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, a z powodu podwyższonego poziomu zagrożenia ewakuowano m.in. wspomniane przejście graniczne w Dorochusku. A blisko 700 zarzutów usłyszało dwóch diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. Działali w okolicach Radomia, dostali zakaz m.in. opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
1: SK Rzeszów News.
2: Emanuela Kwaśniak. Rondo Pobitno w Rzeszowie może zyskać patrona. Dziś radni zajmą się projektem nadania mu imienia Franciszka Radzymińskiego. Zwierzaki w rzeszowskim schronisku Kundelek wciąż czekają na ciepły dom. A jak wygląda początek adopcji? Mówi Anna Skorupska-Stanek ze schroniska.
6: Jak przychodzimy do schroniska, to musimy powiedzieć, jakie mamy oczekiwania, bo pracownik na pewno nam doradzi. Starają się dobrać do stylu naszego życia, jak nasze życie wygląda, czy dużo jesteśmy w domu, czy raczej wręcz odwrotnie.
2: A wszystkie szczegóły dotyczące adopcji znajdziecie na stronie schroniska Kundela.
7: Jest i on, dzień dobry. Jest i on, czyli wtorek, a nie ty.
8: No wszyscy my, my.
9: Coś ty taki zaskoczony, no.
7: Jakoś tak. Wtorek tak samo nas zaskoczył w kalendarzu, jak wczorajszy wynik meczu Polska-Szwecja.
10: Już nie przypominaj, to było wczoraj. Teraz w wielu domach trwa prawdziwa walka. Walka z budzikiem.
7: No właśnie, skoro już nie śpię, więc jestem w radiu. Dokończcie to, no, proszę dokończyć, no.
11: Skoro nie śpię i tutaj trzy kropeczki do uzupełnienia.
10: Mianki, ty powinieneś powiedzieć, że skoro już nie śpisz, to stawiasz wszystkim espresso, bo dzisiaj jest dzień kawy, wiesz?
7: Przerobi!
12: Na sojowym.
7: Espresso tylko czarne.
10: 664-402-302 lub peskowy messenger. Łapcie za telefon. Ta ikonka mikrofonu. No i skoro już nie śpicie, to...
13: Szwedzi. Do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Wjechała kawka. Pysznie, pysznie, pysznie. Kama, jak chcesz, to twoja dopiero się robi, więc
1: jak
0: możesz
1: chcesz,
0: z mojej.
1: Napij się ode mnie.
0: Tak, dokładnie.
2: Cudownie, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. To ja może w takim razie sprawdzę, co na eskowym Messengerze. Mhm. Bo dzisiaj padło pytanie, skoro już nie śpicie, to co?
3: Cześć, Eska, skoro nie śpię, to jadę.
0: To jeszcze pytanie, gdzie? Zaglądamy na linię numer 2.
4: Skoro nie śpię, to pracuję. Kocham swoją pracę. Pozdrawiam Radio Eska i dla mnie też jedno espresso poproszę.
5: Proszę bardzo, robi się, szefie, nawet podwójne będzie.
0: Dobrze. Jak to mówią w Messengerze, do 3 razy sztuka.
6: Skoro nie śpię, to jadę do pracy. Jak to mówią, ból chwilowy, chwała wieczna.
0: To ładne. Tyle lat żyjemy, nie znaliśmy tego, prawda?
2: Nie, ale brzmi co najmniej jak mój następny tatuaż.
0: To teraz wy, skoro nie śpię...

0: Zdecydowanie, aha, bo weszła ona. Aha.
1: Rozmnażamy się w studiu, rzeczywiście.
2: No, pani Jadzia dołącza do nas. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Poranne pracowanie.
1: Nie KH, tylko Jadzia. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Po kawce już?
4: Już.
1: Oglądałaś w ogóle jakikolwiek odcinek nowej edycji Tańca z Gwiazdami, bo to już chyba jest 79. edycja?
4: Nie.
1: Nie oglądam.
0: A powinnaś.
4: To znaczy czasami tam
1: jednym
4: coś
1: okiem
4: spojrzę.
1: Tak włączę i od razu zasypiam.
2: Ja tam słyszałam, że ktoś tam się stresują się bardzo, tak?
1: Jest wszyscy. Aktorka Iza Kuna. W ogóle
0: to super
1: świetna
0: aktorka,
1: kobieta.
4: Bardzo ją lubię.
2: Bardzo lubimy panią Izę.
1: I tak
2: oczywiście
1: jak w Tańcu z Gwiazdami są osoby nieznane i znane, to ta jest właśnie z tych znanych.
0: Bardziej nawet znana niż tancerz, z którym tańczy.
1: Tak.
0: No ale właśnie ona przyznała, że dla niej najbardziej stresującą rzeczą w życiu jest udział w Tańcu z Gwiazdami.
1: No.
0: Wy nie wiecie nawet, ile mnie to kosztuje, powiedziała.
1: Dokładnie. Więc słuchajcie, skoro
2: bo
1: tak,
2: Iza, tak, okay,
1: tak
2: no,
1: wielkie
2: no, no
1: aktorki i osoby potrafią się stresować występem w Tańcu z Gwiazdami, to Jadziula, kiedy ty się w życiu i czym najbardziej zestresowałaś? Pamiętasz taki moment?
4: No, pamiętam, jak trzeci raz musiałam pisać.
2: Co?
4: Matury z matematyki.
2: Ale udało się w końcu. Brawo! 10!
1: No to dawaj jakiś trik jeszcze. Dla każdego, kto stanie w życiu przed wielkim stresem. Jaki jest taki trik, metoda na to, żeby poradzić sobie z napływającą falą stresu?
4: Trzeba przy sobie nosić piersiówkę.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Pozwolę, żeby była jasność, na maturę bardziej polecam cyrkiel, linijka, te sprawy.
2: Ale nosić!
4: Ale nosić!
2: Nie używać!
4: Pozdrowienia
2: dla ZOO. Wszystkie ZOO, które nas słuchają, to tak.

0: tylko 5 minut do godziny 7.
1: Słuchaj, sprawa jest. Gdybyś chciała dzisiaj pójść się wykąpać, no, w sensie nad morze pojechać, aha, to masz zakaz pomiędzy Rowami a Jarosławcem.
0: Aha, czyli w Rowach nie wolno.
1: Nie, ale kawałek się dalej kąpać już możesz, także spokojnie. Jankes, Kama i Wiktor.
0: Rozumiem, że więcej szczegółów u Marcina Prockiego.
2: Oczywiście, Marcin właśnie kończy pić kawkę, widziałem.
1: I nakłada kąpielówki.

0: Reklama.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
2: Wielozadaniowy SUV? Męcz. Zwinny elektryk? Box. Rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody. Trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
3: Salon Dongfeng. Firma Bibmot Mielec. Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
4: Mama! Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Pierogi z serem.
7: Makaron carbonara.
8: Fasolka po bretońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
8: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
9: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
10: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu w Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Końcówka września pogodowo naprawdę nam się udała. Dziś dużo słońca, bez deszczu i po południu tak do 20-21 stopni, a podobna spokojna i pogodna aura w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle ma towarzyszyć nam też przez kolejne dni.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 6.30, zaczyna Męska News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek nowe informacje z Kościerzyny. Ruszyło śledztwo w sprawie potrącenia 3-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód. W sprawie nikt nie został zatrzymany, a ojca pokrzywdzonego przesłuchano w charakterze świadka. Plaże między Rowami a Rusinowem zamknięte, wśród nich są także te w Ustce i Jarosławcu. A to po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru.
18: Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznacznie określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
17: Mówi Dagmara Charlotte z Urzędu Morskiego w Słupsku. Dziś ruszy sprzątanie plaż, a jednocześnie ruszyło wyjaśnianie, skąd substancja może pochodzić.
19: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
20: SK Sport News.
17: Szwecja ponownie lepsza. W drugim meczu Ligi Narodów polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. Jedynego gola po składnej akcji biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej połowie, zakończonej remisem po 1, liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Po przerwie to jednak gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali nam dwa gole. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią.
19: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
21: Jankę, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Hej, dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek, 29 września, 6.32 już.
7: Ojej, skoro już nie śpię, to powinnam pójść odebrać paczkę, bo dzisiaj jest ostatni dzień, ojej, żebym mogła ją odebrać, bo odeślą ją. Ojej.
0: Skoro nie śpisz, to odbierz Messengera lepiej.
7: Uwaga, halo.
21: Skoro nie śpię, to znaczy, że wszyscy wokół mnie też nie mogą spać. A i dla mnie też by się przydało espresso, ale podwójne, a najlepiej potrójne.
0: Jakbym mojego ojca słyszał. Ja wstaję, to niech cały dom wstaje. Jakie to ma być espresso dla słuchaczki? Potrójne? Dawaj poczwórne. Nie

0: Tame Impala chyba skrada się do kuchni, Jankes, po twoją kawę, tak.
1: Właśnie chciałbym wam pokazać, bo widzę, już wiem, o czym będziemy rozmawiać. Pokazuję wam mój plecak.
2: Ja ci powiem tak, znamy się nie od dziś, w twoim plecaku jest wszystko, więc mogę powiedzieć śmiało, że twój plecak może być plecakiem ewakuacyjnym.
1: Ale to patrzcie, co wyciągał. Uwaga, jest.
2: Jest skarpetka.
3: Skarpetka się przyda. No.
1: Uwaga, gdyby mi mojej zabrakło, którą mam na głowie, co mam?
2: Masz drugą czapkę.
1: Awaryjną czapkę.
2: Mam. Bardzo dobrze.
1: Tak. Uwaga, i patrzcie na to, co mam.
2: Jedną parówkę. W otwartym opakowaniu dodam.
1: Uwaga, co jeszcze?
2: Wiemy o tym dlatego, że Poczta Polska sprzedaje plecaki ewakuacyjne.
3: Tak, idziesz na pocztę wysłać list, a tam plecak ewakuacyjny.
1: A mają tam pomidory? Bo mam pomidora znalazłem w moim plecaku jeszcze.
2: Pamiętajmy, plecak ewakuacyjny miałby być w domu na potrzebę takiego szybkiego opuszczenia domu z niezbędnymi rzeczami.
3: Słuchajcie, wiemy, co w plecaku ewakuacyjnym ma Jankes. Poznajemy za chwilę kolejne szczegóły. Ja mogę zgadywać bez żadnych podpowiedzi, co jest w plecaku ewakuacyjnym sprzedawanym przez Pocztę Polską.
1: Dawaj, co jest?
3: Przepisy siostry Anastazji.
1: Tak!
3: Kalendarz z papieżem.
2: Cukierki!
3: Pszczółki z nadzieniem waniliowym.
1: Tak, dokładnie.
3: I krzyżówki. I dwa długopisy.
4: Reklama.

0: 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
2: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Śmietana łaciata 18%, 330 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka Kniazia Madej Wróbel. Tylko z aplikacją 3,99 za 100 gramów.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.

0: Okej, 6:49, 11 minut do godziny 7.
1: All right. Happy birthday
2: to you. Michał, Michał.
3: Eska budzi w urodziny.
0: Michał 37L, witamy!
1: To jest jedno z fajniejszych zgłoszeń w ostatnim czasie, bo jest krótkie, jest konkretne.
0: Na
1: i Michał,
0: siebie.
1: Tak jest.
0: Siebie zgłosił.
1: Napisali tak. 29 września kończę 37 urodziny, obudźcie moje stare kości. Koniec zgłoszenia.
0: O, przypilnuj tego zasięgu, coś tam pozmieniałeś. Uwaga, uwaga, telefon przy uchu najlepiej, żebyśmy się dobrze słyszeli.
4: Michał. Dobrze, teraz jest okej?
1: Okay? No i tak.
5: Jak byś chciał, żeby obudzić twoje stare kości?
1: Najlepiej, żebyś słuchaj nas przez telefon i odsuń się od radia. Wtedy będziemy rozmawiali ze sobą w tym samym czasie.
4: Dobrze, jest okej.
5: W kwestii kości to mi się tylko przypomina, kości zostały rzucone.
0: Tak! No,
1: jak na imprezie się dobrze bawisz, to też kości zostały rzucone pod ścianę.
4: Tak, tak, dokładnie.
0: A która kość jest u ciebie najbardziej taka, wiesz, doskwierająca? Czy to może być kość ogonowa?
4: Nie, wiecie co? Raczej... Górna część.
0: Górna część.
5: Kość górna, no Miednica. Niczego nie rozumiem.
4: Kość górna.
0: Czy ma na myśli głowę?
1: To jest ta, na której głowa się trzyma.
0: Czyli prawdopodobnie kręgosłup.
4: Kręgosłup, dokładnie.
0: Bo jakby co, to możemy wymasować twoje stare kości i całą resztę i będzie okej. Okay.
4: Nie wiemy, nie co ma się problemu.
0: Czyli od góry.
4: Zgłaszam się.
0: Z góry jedziemy na dół.
1: To my skamą kości, a ty całą resztę.
4: Dobra.
0: Czyli ja stówę. Dobra, urodzinowa stówa, a was!
4: Dziękuję!
5: No i oprócz tego, że wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, to
4: dziękuję
5: wszystkiego
4: bardzo.
5: Najlepszego z okazji imienin, bo to dzisiaj Michała.
1: No, to jest tak zwane kombo.
4: Tak, dokładnie, mamy w tym samym dniu imieniny i urodziny.
0: Dobra. Jak żyć?
1: To jeszcze na koniec powiedz, jak bardzo podobał ci się wczorajszy mecz Polaków ze Szwecją.
0: Z okazji twoich urodzin. No.
4: Powiem tak. Było parę udanych akcji.
1: Czyli dwie.
4: Nie ukrywajmy.
0: Para to na urodzinach. Jak to na urodzinach się zdarza?
4: Ale po 21:30 niestety musiałem i spać, żeby rano wstać.
5: Spoko, nic dobrze. Nie przegapiłeś.
0: Michał 3-1, niech żyje nam.
4: Dziękuję.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: to flow v Radiu SK. 5 minút, vonie za mi godzina 7. Jest mocnejsza energia. Ja już po drugiej kawce.
1: No dzisiaj jest dzień kawy, więc można by powiedzieć, że szturcha podwójnie.
0: A, dzisiaj dzień kawy?
2: I tak zwane sławne pytanie, ej, widać po mnie?
0: No gdzie?
1: Ale w związku z tym, że dzisiaj jest dzień kawy, to wyślijcie na naskowym Messengerze swój numer telefonu oraz no takie zdjęcie z energią, jeżeli chcielibyście się zgłosić do zabawy 5 słów, 5 stów.
2: Tak jest, to zdjęcie tylko po to, żeby zwrócić uwagę naszego wydawcy, Pawła. Numer telefonu po to, żebyśmy oddzwonili, bo dostaniecie 5 słów, 5 skojarzeń trzeba będzie rzucić i zgarnąć 500 zł.
0: Mam propozycję, jeśli macie pomysł na zdjęcie, można stanąć przy liczniku prądowym w domu i zrobić sobie selfie z licznikiem.
2: No i proszę, pierwszy kandydat do gry.
0: Proszę.
3: 5 słów, 5 stów.
2: Energetyczne zdjęcie, numer telefonu, a wszystko w naszym Messengerze. Zaraz gramy.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
19: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Dziś jesień w tej zdecydowanie przyjemniejszej wersji. W Rzeszowie krośnie jaśle, dziś dużo słońca bez deszczu z temperaturą po południu w okolicach 20-21 stopni. Podobnie ma być też w kolejnych dniach, więc łapcie chwilę i korzystajcie z tej aury.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła siódma, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Rozczarowania po meczu nie krył selekcjoner Jan Urban.
3: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza. I przegraliśmy spotkanie.
2: A Polacy po dwóch meczach mają jeden punkt i są na trzecim miejscu w grupie. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany, a zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
4: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
2: A policjanci przeszukali mieszkanie, w którym przebywał razem z ojcem, zabezpieczono tasak, a także znaleziono w plecaku bagnet. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich i tak policjanci wpadli na jego trop. A ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może dojść do 9 zł i 30 groszy za litr. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
5: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
6: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
5: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
2: A kierowcy szukają oszczędności, dlatego wzmożony ruch notują warsztaty zajmujące się montażem instalacji LPG.
0: SK Rzeszów. News.
1: Emanuela Kwaśniak. Pomóc może absolutnie każdy. W Rzeszowie trwa zbiórka dla osób w kryzysie bezdomności. Potrzebne są ciepłe ubrania, m.in. kurtki, bluzy, czapki i rękawiczki, a także koce, śpiwory i powerbanki. Dary można przynosić do siedziby Stowarzyszenia Zupełne Dobro przy Sądeja 8 w Rzeszowie. Park Kultury i Wypoczynku w Rzeszowie czekają zmiany. Miasto szuka wykonawcy, który odnowi plac zabaw i zamontuje nowe urządzenia, także do ćwiczeń. Pojawią się również nowe nasadzenia. Wykonawcy mogą składać oferty do 12 października.
7: Jankes.
8: Kama.
7: Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Radio SK.
9: Skoro nie śpimy, mówimy wam dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek. Ha, końcówka września, 29.
10: A wy co robicie, skoro nie śpicie?
9: No chyba ktoś, Kama, się odważył, skoro się obudził. Słuchaj tego.
11: Skoro już nie śpię, to chciałbym zaprosić Kamę na kawę. Kama, co ty na to?
9: A czekaj, na kawę czy na kamień? Na kamień z napisem LOL.
10: Państwa. Na wstępie ustalmy, kto płaci, a potem poproszę w takim razie o pismo w trzech egzemplarzach z dołączonym zdjęciem, wyciągiem konta bankowego. Potem pocztą odpowiemy i Owizo przyjdzie.
9: Popsuła. Jak na dobrym weselu. Od pięknego słuchacza dla pięknej prowadzącej. Pudzio!

0: Esugebu.
1: 5 stów.
0: Zabieramy się za 5 stów, no i łączymy się z Karoliną, naszą słuchaczką. Dzień dobry.
2: Halo. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Fajna Karolina czy nie fajna?
1: Ja myślę, że fajna. Ja bym dał nawet 15 na 10, bo właśnie widzę przerobione zdjęcie Karoliny. Energetyczne, tak jak chcieliśmy.
0: Karolinka, fajna czy nie fajna? Fajna, tak?
2: No taka fajna.
0: No. To było pytanie retoryczne.
1: Fajna. Te ludzie sami o sobie mówili, czy są fajni, czy
3: fajnie.
1: Nie. To oczywiście, że jestem fajny.
4: Słuchajcie, no zabieram się na naszą zabawę. 5 słów, 5 stów. Karolina, masz szansę wygrać całkiem fajny hajs we wtorek rano. Tylko najpierw na dzień dobry powiedz nam, z kim byś chciała grać. I bardzo prosimy, żebyś odsunęła się od radia albo ewentualnie go zciszyła.
0: Zrób głośnie radio, już nikt nic nie będzie słyszał.
2: Już.
1: Słuchaj radia w telefonie, tak jest.
4: No więc pytanie. Jankes, Wiktor, z kim byś chciała zagrać?
0: Ikama, nie uciekaj. Wybierz sobie.
2: Trudne pytanie, Wiktor.
4: No to poznajcie się.
1: Karolina, powiedz w 20 sekund coś ważnego, co muszę o tobie zapamiętać, zanim wyjdę ze studia. Okej, to jest bardzo ważne.
4: No wiemy już, że jest fajna.
0: Aha,
4: wiemy,
0: jak trzeba, to milczę.
1: Spod Wrocławia i wiemy, że... Co jeszcze wiemy?
2: Że jeżdżę na rowerze.
1: O.
4: Super, czyli dziewczyna ma fajne łydki, czyli robi coś, czego ty, Wiktor, nie robisz.
0: Czy to jest rower taki, wiesz, jednoślad, czy wodny?
2: Jednoślad.
0: No dobra, czyli pedałki.
4: Wprawdzie rower wodny też robi jeden ślad.
0: To prawda. No. Nie no, dwa ślady, ma
4: dobra,
0: dwie płozy.
4: Wiktor, spadła stąd. My za momencik, Karolinko, damy ci 5 słów. Do każdego słowa będziesz musiała dać no, swoje własne skojarzenie. Ponieważ Wiktor to prosty chłopak, to im prościej, tym lepiej, prawda?
0: Tak, no, i dobra. Jeśli Wiktor pokryje się z twoimi propozycjami, to wtedy, no, za każde pokrycie właściwe mamy 100, a do wzięcia nawet 500. Dobra, lećmy.
4: Miarka.
2: Matematyka.
0: Okej. Dobra, zapisujemy.
4: Pianka.
2: Gąbka.
0: Dobra, zapisane, lećmy dalej. Odlot.
2: Samolot?
0: No fajne skojarzenie, no, bardzo fajne.
5: Na tak. Inne.
0: Mhm.
4: Ściółka.
2: Las.
0: 3, tak, L-A-S. No i ostatnie słowo, pineska.
2: Tablica.
4: No i super. Mamy w takim razie twoje 5 słów. Dzwonimy do ciebie dosłownie za 2 piosenki i wtedy sprawdzimy, ile z tych słów odgadnie Wiktor.
2: Super, okej.

0: podgląduje.
1: No widzę, że podgląda, no. Więc no. Też podsłuchuje, no.
0: Dobra, lecimy dalej. Pięć stu.
1: Z nami Karolina, która dosłownie chwilę temu dostała od nas słowa, do których powiedziała swoje własne przemyślenia.
0: Do słów miarka,
1: matematyka,
0: pianka,
1: gąbka,
0: odlot,
1: samolot,
0: ściółka,
1: las,
0: pineska,
1: tablica.
0: No i
1: zobaczymy. Teraz Wiktor Brzozowski będzie próbował odgadnąć te wszystkie skojarzenia. No miejmy nadzieję, że się uda.
2: Jestem naładowany energią.
1: Karolina, jesteś z nami?
3: Jestem.
1: Weź go kopnij w tyłek na szczęście.
0: Ała! Proszę bardzo! Po przyjemnościach, okej. Okay. Zabieramy się za 5 słów. To samo skojarzenie, co Karolina daje stówkę, więc do wzięcia nawet 5 stówek. Ja obstawiam dzisiaj 4 stówy.
2: Lećmy, róbmy to.
1: Miarka.
2: Oe. Nie ma prostszych jakichś?
1: No to jest proste.
2: Proste?
1: Ale Karolina dała trudne.
2: Tak. Ja mogę zadawać pytania, na które ty możesz odpowiedzieć tylko tak lub nie, więc pytam się, czy to chodzi o przedmiot w szkole.
1: Język polski!
2: Uwaga!
4: Jaka się przebrałam?
2: Mój wyraz to chemia.
0: No Jezuś Maria, jak możesz...
1: Matematyka!
2: No jak matematyka?
1: No, miarka! A co tam jest?
2: Miarką? Przecież miarka na chemii się mierzy, odmierza te...
1: A masz napisane tam H2O, czy masz napisane 1, 2, 3?
0: Ty tylko o piciu byś
2: mówił. To jest linijka.
0: Dobra.
1: Ej tam, weź.
0: Ale... No, miarka. Blisko.
1: Miarka. Teraz będzie lepiej. Pianka.
0: Przepraszam bardzo. Troszkę mnie tutaj.
2: Czy każdy ojciec ma to w łazience? Tak czy nie?
1: Nie znam. Nie znam aż tylu.
2: Ale pasuje.
1: Nie znam aż tylu ojców, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
0: Dawaj, Wiktorek, strzelaj, no.
2: Pianka.
0: Co pianka?
2: To no? Pianka, no.
0: Pianka.
2: Pianka?
0: Dajesz
2: pianka? Mogę do wyrazu pianka powiedzieć swój pianka? Marshmallow, taka do jedzenia.
1: Nie. Co powiedziałaś, Karolina?
3: Gąbka.
2: Pianka to gąbka?
1: No.
0: Też do końca, ale co, ja tego nie... Ty kamoku masz?
2: Pianka, gąbka.
1: Tak, żeby Karolinie nie było smutno, tak odpowiem.
0: Pianka, gąbka, do końca tego też, no to było trudne.
1: Skup się, teraz będzie łatwe.
2: Ja jestem cały czas skupiony.
1: Odlot.
0: Teraz będzie łatwe, ojej. Proszę pana.
2: No aż kusi, żeby powiedzieć odlot ściśle tajny, ale to nie jest moja odpowiedź.
1: No.
5: Już miałem zaznaczać.
0: Tym bardziej, bo to są dwa wyrazy, a my szukamy jednego.
2: Tak, polecę trochę prościej. No jak jest odlot, to czym? Samolotem, samolot.
0: Tak! Ale słuchaj, że ty nie powiedziałeś łóżko, jestem zdziwiony.
2: Nie, mogłem powiedzieć matematyka.
0: Dawaj! O, kolejne słowo, uwaga! Ściółka. Ściółka.
1: To jest proste.
0: Kojarzysz.
1: To jest naprawdę
2: kojarzę.
1: Proste.
2: Nie wolno tam wchodzić, bo się zapali. Las.
1: Tak.
2: Dobrze.
1: Yeah. I uwaga. Teraz gra o honor. Normalnie nie bądź jak Polska w trakcie meczu ze Szwecją.
2: Dobra.
1: Pineska.
2: Mhm. Pineska.
1: Mhm.
4: No, tak.
2: Pineskę się wpina, przypina.
1: Tak. Tak.
2: Czy to jest coś, do czego się ją wpina, przypina, tak czy nie?
3: Tak.
4: Głowa?
2: Taka korkowa tablica?
1: Bezkorkowa tablica, uznajemy! I tym samym...
6: Zgarniasz
1: 3 stówy!
0: 3 stówki, 3 stówki dla was. Brawo Wiktor, brawo Karolina, brawo wy, brawo słuchacze Radia SK. Karolcia, no gratulacje!
3: No dzięki.
1: Na co wydasz 300 złotych?
0: Jak to na co? Na gąbkę!
3: Na gąbkę!
2: Karolina, miarka się przebrała.

0: To jest Counting Stars. No, Karolina robi Counting Kasa. 3 stówy dzisiaj rozdane. Piękna sprawa.
1: Gratulacje oczywiście cały czas. Bo kiedyś było 5 stów? Chyba jeszcze się nie udało, prawda?
0: Jeszcze chyba nie pobiliśmy tego rekordu, żeby
1: ale
0: było oczko.
1: To się wydarzy. To się w końcu wydarzy. To jest kwestia czasu.
2: Spojrzała.
0: Poczekajcie, aż kiedyś mnie wybiorą.
1: Wybieramy Marcina Prockiego. Za chwilę będzie u nas z newsami.
0: Tak jest. Wybór jest prosty. Newsy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
5: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
6: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczegu.
5: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
7: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
8: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
9: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: W Rzeszowie spory ruch klasycznie na Krakowskiej, na Lwowskiej, na Powstańcu Warszawy. A od czwartku zrobi się jeszcze tłoczniej, bo wracają studenci. Miejcie to na uwadze. A pogodowo dziś spokojnie, dużo słońca i temperatura do 21 stopni.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. W środku była łatwopalna substancja. To informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono wczoraj przy skrzynce z przyłączem gazowym w Elblągu. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Samolot amerykańskich linii pasażerskich lecący do Nowego Jorku lądował awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie jednej doby. Samolot wrócił znad Atlantyku na stołeczne lotnisko krótko po starcie, a miało to związek z wydanym alertem dotyczącym pojawienia się problemu w maszynie.
15: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
16: SK Sport News.
14: Szwecja 3, Polska 1. Bez punktów wracają Polacy z wyjazdowego meczu Ligi Narodów. Po golu Sebastiana Szymańskiego w końcówce pierwszej połowy liczyliśmy na lepszy rezultat. Nasza gra w ataku później jednak stanęła, a Szwedzi wykorzystali błędy Polaków w obronie.
17: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
14: Oceniam selekcjoner Jan Urban, a po raz pierwszy w wyjściowym składzie znaleźli się Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Robert Lewandowski wszedł dopiero na ostatnie minuty.
15: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
0: Jankes, Kama
18: i Wiktor
19: w Radiu RTSK.
20: Dzień dobry, witamy. Gazetki szeleszczą i bardzo fajnie, 7.32.
21: No, ale szeleścicie również w Askowym Messengerze.
20: Skoro wstałem, skoro nie śpię.
22: Skoro nie śpię, to znaczy, że przypominam mojemu mężowi, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
20: Dobrze, że nie przypomniałaś. Wiecie, kto jeszcze nie śpi?
21: No.
23: Diabeł nie śpi. Diabeł nie śpi i często przeszkadza w najlepszych przedsięwzięciach.

0: tutaj SK, 27 minut i będzie z nami godzina 8. Wczoraj graliśmy ze Szwecją. No. 3-1 się skończyło.
1: Miałeś szwedzki stół w domu?
0: Nie, byłem na lalce, na premierze. Było cudownie. A przy okazji bardzo mocno polecam. Bardzo. Wersja kinowa cudowna. Nie widziałem tej jeszcze streamingowej, ale kinowa jest wspaniała.
2: A propos Szwecji, to taka ciekawostka.
3: Kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
1: Naprawdę?
0: To jest tego pięknego wywiadu zakochanych w sobie Filipa i Bianki.
2: I płynnie tym akcentem przechodzimy, słuchajcie, do tematów kebabów.
1: No, bo czeska policja zatrzymała jadącą z Polski Skodę.
0: Kebaba?
1: Skodę Fabię.
0: I co, jeli w środku kebaby?
1: Trochę kebab tam tak, wyprzedzasz tą historię, bo tak, auto było bez klimy, na uginających się resorach, było po dach wypchane kulami mocy, czyli właśnie mięsem na kebaby.
0: Nie, tak. Ale próbuję sobie wyobrazić Fabię, która jedzie pełna mięcha.
1: Tak. Po czeskich drogach polskie auto.
0: Zatrzymali mięso?
2: Aha.
0: I co?
2: No i okazało się, że to jest właśnie sekret tego dobrego smaku w kebabie. Najpierw jeździsz Skodą po dziurach, mięso się ubija, kruszeje,
0: wytrzepuje
2: i lepiej smakuje.
0: I później na pytanie, jaki sosik? Zmieszany, no.
4: Autopromocja.
5: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
9: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK w nieznane!
10: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
17: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
18: Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr. Jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
17: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Przekraczasz, nie? Przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
2: I po reklamie.

0: Avicii czeka na miłość, Waiting for Love, ale nie wiedzą, że tu za zakrętem czai się Kamil Nosel. Miłości nie będzie.
1: Oj, ale on to wszystko z miłości robi. Co więcej, nasi fantastyczni słuchacze zgłaszają swoich najbliższych też z powodu miłości.
0: A na koniec jest...
2: Zgadza się. I za chwilę zahaczymy o rok 966.
0: Krzest przez K?
3: Chrzest Polski będzie, tak?
0: Przyniesie słuchaczka na rękach taką malutką Polskę, a Kamil będzie wkręcał.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Nosel wkręca.
6: Nosel wkręca.
5: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Halo?
8: Czy ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem weź tu w tę niedzielę?
7: Tak.
8: Dietetia kurialna po tej stronie, to się was też proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
7: W sensie ja mu, wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak, akt urodzenia dostarczyć i danych chrzestnych, z tego co ja wiem.
8: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
7: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takich godzinach, że on pracuje i teraz jeszcze u niego zwoliła się jedna osoba.
8: Dobra. Proszę pani, to może inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
7: Tak. Jak to byśmy ominęli?
8: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
7: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
8: No już teraz, jak nie ma zaświadczenia, to nie.
7: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę
8: pana. Ale proszę pani, no to dlatego wcześniej dam pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
7: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
8: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia do bycia chrzestnym.
7: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
8: A to dawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
7: No a jeżeli nie, to co?
8: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
7: No to poproszę listę.
8: Dobra.
7: To pan mi wyśle to, czy...
8: Tak, tak, tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a i gdyby pani mogła dołączyć...
7: No. Wysłać to panu mailem, czy...
8: SMS-em, jakby tam pani.
7: SMS-em.
8: Tylko jeszcze jedna rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
7: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
8: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
7: Nie, dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
8: Ale w czym problem, bo chyba już sprawę załatwiliśmy.
7: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
8: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to?
9: Mówię, Krzysztof z tej strony, w Radiu SK jesteś wkręcona.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Nie wiedziałem, Wiktor, że jesteś aż takim wielkim fanem Sylwii Grzeszczak.
1: On zawsze jak ją słyszę, to robi och jak.
0: Och,
1: a potem się cieszy małymi rzeczami.
2: Miota mną wewnętrznie, jak ona pięknie śpiewa.
0: Przepraszam, bo sprawdziłem, że Olaf w kocu słucha. Wypuść to.
2: Ale co innego miłość do kobiety, co innego miłość do artystki.
3: Proszę Państwa, wystąpiła artystka na antenie radiowej.
1: To za momencik niezły artysta u nas, czyli Marcin Procki, który będzie namawiał nas na to, że fajnie byłoby ruszyć swoje cztery litery i to najlepiej w cztery litery, czyli G, U, R, Y.
2: A, i to ostatnia szansa, żeby jeszcze w słońcu pójść w Tatry.
4: Polska górą! Polska górą! Kama!
5: Kama! I Wiktor!
6: Wiktor!
5: Radio SK!
6: Radio SK!
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
17: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
18: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: To będzie ostatnia reklama.
19: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Poranny szczyt już w pełni, samochodów przybywa na ulicach naszych miast, więc o stuczkę nie trudno, jedźcie ostrożnie. Przy okazji przypominamy o M-stuczce w aplikacji M-Obywatel. A pogoda wodzi, w Rzeszowie krośnie jaśle, dużo słońca i temperatura do 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła ósma, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji, procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski. To po sztabie kryzysowym, który odbył się po atakach niedaleko naszej wschodniej granicy. W pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku uderzył wczoraj rosyjski dron. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj kilkukrotnie, a mieszkańcy czuli się zdezorientowani.
3: Jesteśmy tu od paru dni, jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
4: Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
5: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
2: A wczoraj między innymi przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni udali się do schronu. A główny inspektorat farmaceutyczny przekonuje, że mafia lekowa powoli staje się przeszłością. Proceder nielegalnego wywozu leków jest coraz rzadszy. A w ciągu ostatnich kilku lat zamknięto ponad 100 aptek prowadzących taką działalność. Przestępcy zaczynają jednak korzystać z innych metod.
6: Obrót w paczkach, przesyłkach pocztowych, 72% więcej przypadków rok do roku. Ujawniliśmy.
2: Podaje Robert Michalski z Ministerstwa Finansów. Leki sprzedawane są też nielegalnie w niektórych receptomatach. A w SK News teraz Tatry, bo w górach poprawiła się pogoda, co zachęca do ruszenia na szlak. W wyższych partiach zaskoczyć turystów może jednak śnieg.
7: Tutaj szczególnie niebezpieczne będą tereny trawiaste. Trawa, ziemia jest jeszcze nagrzana, ciepła, więc tworzy się tak zwana warstwa poślizgowa. Mogą schodzić lawiny, tak zwane suwy z ciężkiego śniegu.
2: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z kolei na szlaku na przykład na Rysy przyda się już pełny zimowy sprzęt.
0: SK Rzeszów News.
1: Emanuela Kwaśniak. Mieszkańcy Rzeszowa mogą nauczyć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Terytorialsi organizują bezpłatne 8-godzinne kursy bezpieczeństwa pod hasłem W gotowości. Najbliższe 24 października przy Langiewicza. Zapisy przez aplikację M-Obywatel. Czy w Krośnie będzie obowiązywać nocna prohibicja? W środę zdecydują o tym miejscy radni. Pod głosowanie trafi zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Wcześniej w tej sprawie przeprowadzono konsultacje społeczne.
8: Hej, dzień dobry, witamy wtorek i 3 minutki po godzinie 8 i za chwilę zabieramy się za kasę. Będzie tysiak dla wszystkich, którzy liczą na dobre szkolne akcje.
9: No, ale najpierw oczywiście trzeba zgłosić się na sk.pl, tam wszystko znajdziecie, a potem to już tylko w swojej wyobraźni, tak? Szu.
8: Mamy dla was tysiaka, oczywiście zgłoszenie jak zwykle na sk.pl.
10: Jak ktoś spóźniony do pracy, to Justin Bieber dla niego. Sorry, to sorry!

0: Tak zwane misie z PRL-u.
1: No i jak się okazuje, żaden z tych misiów by nie wygrał konkursu, który w tym momencie trwa na Alasce, bo to jest konkurs na najgrubszego niedźwiedzia i można wybrać, który najładniej się utuczył przez lato.
2: To wspaniałe, ale ja patrzę rzeczywiście na te zdjęcia i widzę, że najbardziej utyte są te, które najwięcej gryzli.

0: No i pięknie, dojechaliśmy do 8.15.
1: Przystanek jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Przystanek na żądanie kasy. I bardzo dobrze.
2: Tak jest. Słuchajcie, no szkolne akcje się zaczęły już na całego, bo nie tylko wróciły podstawówki i licea, wrócili też studenci. Zaczęła się też poważna praca. Weszła tak zwana ciężka jesień w życie.
3: Ty tak optymistycznie z samego rana. Z nami Angelika, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dobry, witamy.
3: Ale Angelika bardzo optymistycznie. To jest dziewczyna, która ma niesamowite hobby, bo czym się ostatnio zajęłaś?
4: Ostatnio bardzo lubię grać na smartfonie, na pianinie.
2: A, i to jest ten sprzęt, który pomaga ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Właśnie smartfon?
4: Dokładnie tak. Okay. Bardzo to lubię. Chciałabym kiedyś grać na prawdziwym pianinie, no na razie musi mi wystarczyć smartfon, co prawda. No bo jednak pianino to duży wydatek, no i nie miałabym gdzie go pomieścić.
2: Jakby to moja babcia powiedziała, zobaczcie co za czasy, ty, słuchajcie, całe pianino ja sobie właśnie zmieścili w telefonie.
0: No, znalazłem takie pianinko wirtualne tutaj.
5: Możecie uczyć się razem.
0: Piękne, super.
6: Jego, no rewelacja, dobra.
3: Angelika, no to my ci życzymy w takim razie dużego relaksu, tylko pytanie, od czego ty się musisz tak relaksować, dziewczyno?
4: Pracuję przy egzekucji administracyjnej, także no, trochę stresuję.
3: Dobra.
4: Brzmi groźnie, ale nie jest.
3: No poczekaj.
4: Aż tak
0: egzekucja.
2: Nie. Egzekucja, to, a potem ja pianino.
0: Ja kiedyś widziałem to w telewizji, no. Był taki film.
2: Egzekucja do dźwięków pianina.
0: Ostatni Mohikanin, tam były też te egzekucje.
3: Nie,
0: no
3: w ogóle ja mam takie wrażenie, że słowo egzekucja to już w ogóle sprawia, że ja mam ciarki tak naprawdę na plecach i nie są one do końca przyjemne, więc żebyś faktycznie mogła się odstresować, to zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na smartfon Motorola.
4: Wow! Super, cieszę się!
0: Wygrałaś sobie 100 lat, niech pięknie żyje nam. Gratulacje oczywiście na owację. A masz, dobra, nie będziemy pytać o to, żeby teraz zagrała coś, tak? Nie mamy czasu już?
2: No Jankes, wystarczy, że ty nam zagrałeś. Dobra, wejście.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Janki od samego rana cały czas przeżywa lalka to, lalka tamto. I nie chodzi o tą dmuchaną, chłopie, tylko o tą, co w kinach.
1: W twoim wieku jeszcze lalki ci w głowie?
2: Ojejgo, i to bardzo. Naprawdę od wczoraj jestem wzruszony, jak patrzyłem na tę lalkę. Lalka kinowa wersja, która jutro się pojawi w kinach. Wczoraj miała miejsce oficjalna, taka piękna.
1: A ty już byłeś, podglądałeś?
2: Byłem, widziałem w Teatrze Narodowej Opery. Proszę?
1: Popcorn dawali?
2: Nie były śliwki w czekoladzie, nie było popcornu. Naprawdę, ale bardzo mocno polecam. Naprawdę coś fantastycznego, serio.
0: Ty książkę byś przeczytał, a nie do kina chodził, naprawdę.
2: No to łatwiej trochę, nie?
1: Jak jest taka z obrazkami, to mi dajcie.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
2: A wiecie, jak się kończy?
4: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Motorola.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu w Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
1: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Przed nami bardzo przyjemny wtorek i choć teraz z rana nie jest zbyt ciepło, bo w okolicach 10 stopni, tak później po południu w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle temperatura dobije do 20-21 stopni i przez cały dzień będzie słonecznie.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam Podkarpacie. Pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grzęsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. A Polska należy do unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku abstynentów przebywało szybciej tylko w dwóch krajach Unii. Do sporadycznego sięgania po kieliszek przyznaje się 44% badanych, a jak podaje dziś Puls Biznesu, 35% deklaruje abstynencję. A lot SpaceX zakończony sukcesem. Rakieta Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono, a po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku.
11: Jankes. Kama. I Wiktor.
12: W Radiu SK.
13: Mamy już ten fantastyczny dzień, który nie jest poniedziałkiem.
14: Wtorek, okres przejściowy pomiędzy jednym a drugim weekendem.
15: Fajne są to okresy przejściowe, prawda? Ładna pogoda jest cudownie, zapraszamy.
14: A skoro już w tym okresie przejściowym wstaliście, to...
16: No cześć, skoro już nie śpię, a nie śpię długo, bo pracuję od trzeciej, jeżdżę i słucham waszych fantastycznych hitów. Jak rozdajecie już kawę, to dajcie też również ode mnie temu, komuś, kto układa wam listę.
14: A. Damy.
15: Na Pawełka, dyrektora muzycznego.
14: Damy Kawka. To nagranie oczywiście, a to później.
15: No i co zaraz będzie?
14: Czekam, aż postawisz kropkę, dawaj, no uwaga.
15: Długo byś mi się wypisał.

0: Lubię to, lubię playlistę Radia SK. 37 minut po 8.
1: Słuchajcie, jesteśmy znowu najlepsi.
2: Ojej, ale kocham, chyba nie kocham nieustające pasmo sukcesu. No.
1: No może nie w meczu Polska-Szwecja, ale coraz mniej 30-latków w Europie ma swoje własne mieszkanie, ale uwaga, tutaj wjeżdżamy na białym koniu, cali na biało. Polska wyłamuje się z trendu. W naszym kraju własne mieszkanie posiada prawie 80% osób w wieku 30-39 lat. To jest, co jest ewenementem na tle Europy Zachodniej.
0: To się nazywa nasz polski kult betonu. Jak tylko masz coś odłożone, to w beton.
1: Beton.
2: No dobrze, no to skoro stać nas na własne mieszkania, to tym bardziej możemy sobie pozwolić na benzynę za dychę,
1: nie? Proszę, płać. Proszę mi nakapać całe mieszkanie benzyny.
2: Płać i brać.
3: Reklama. Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Ser Plastry Mlekpol 150 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Jakobs Kronung 200 gramów. Tylko z aplikacją 28,99 za sztukę.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.

0: Mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
3: I po reklamie.

0: Hej, zacząłem tańczyć, bo wiem, o czym będziemy mówić. Ha! Ogonek się gra... Widać ogonek? Macham ogonekiem?
1: Szypniemy cię pasami w samolocie do fotela, nie będziesz tańczył.
0: Ostatnio, jak leciliśmy na odlosiciel tajny, to ja wiem, co wy zrobiliście z moją buźką.
1: No. Tak, turbulencje były w środku w samolocie, a nie na zewnątrz.
2: Słuchajcie, zapraszamy was do tego, żebyście wskoczyli na Eskowego Instagrama. Tam jest rolka z naszego ostatniego odlotu ściśle tajnego.
0: Jeżeli
2: ktoś nie jest jeszcze przekonany, to jak to odpali, to na pewno się zapali, bo było ekstra.
0: To za małe słowo, kama ekstra.
2: Epicko, fantastycznie.
0: Można by naprawdę jeszcze dłużej. Zresztą przypomnijmy sobie, jak wręczyliśmy nagrodę Michałowi, naszemu słuchaczowi ostatnio, prawda?
2: Zabieramy was na pokład samolotu.
0: Yeah!
3: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
2: Emocje wielkie jak na paralotu.
3: Jezu!
1: Michał do dzisiaj pisze na naszej WhatsAppowej grupie, gdzie jesteśmy z słuchaczami i cały czas podgrzewamy atmosferę. Najważniejsza informacja na teraz jest taka, że zbieranie nowej grupy wyjazdowej już się rozpoczęło.
2: No właśnie, zapraszamy do tego, żebyście wrzucali zdjęcia swoje oraz zdjęcia osób, z którymi byście potencjalnie chcieli polecieć z nami. Nadal nie wiadomo dokąd. Na tym polega całe, uwaga, słowo klucz, jajo. Na następnie.
0: Kiedyś, to słuchajcie, poznacie temat związany z tak zwanym jajkiem, ale to trzeba wejść do naszej grupy, pojawić się podczas kolejnego odlotu.
1: Wchodzicie do apki, zgłaszacie się na odlot ściśle tajny. Wiemy, że już wkrótce, wiemy, że w październiku polecimy gdzieś, nie wiadomo gdzie, ale z kim chcemy się dowiedzieć od was.
2: No właśnie, wskakujcie, dajcie znać, dajcie się wybrać, no i lećmy wszyscy razem w nieznane.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
0: Nie patrzcie, to moje. A zresztą.

0: Dziewiąta już za chwilę w kalendarzu. Mm. Zaraz obok Dnia Kawy schował się jeszcze Dzień Hipochondryka. I ani razu nie usłyszałem od Jankesa, że boli go kolano.
1: To prawda.
2: Ale byłem u lekarza i dał mi dobre leki.
0: A, już nie było.
2: Słuchajcie, tak, rzeczywiście. No. Ale no, dobra. Nie o tym,
1: twoja
2: nie o moim
1: kolanku.
2: Twoja
1: recepta w ogóle nie potwierdza twojej hipochondry. W ogóle.
2: Tak, za chwilę godzina 9, fajnie, że z nami byliście. I za chwilę ciąg dalszy nastąpi oczywiście.
0: Tak jest, za chwilę w końcu radio będzie radiem. No, się zacznie porządne granie i gadanie, a nie to, co ci tam na tym poranku.
1: A my idziemy na zebranie z szefem.
2: No to kto wie, może do usłyszenia jutro.
0: Miło było, to był ostatni program w Esce, który dzisiaj poprowadzili Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu Esce.
1: No do pierwszego jeszcze chwila, wyluzuj.
2: No właśnie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: I po reklamie.

0: mogę powiedzieć, że słońce przyjmuje dziś pogodowe stery, a nawet nie tylko dziś, ale przez kolejne dni również, to prognozy dla Rzeszowa, Krosna i Jasła. A jak będzie na termometrach? Dziś tak do 20-21 stopni, czyli podobnie jak wczoraj.
1: Dziewiąta na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sprawa 13-latka będzie rozpatrywana w sądzie rodzinnym. Chodzi o zatrzymanego przez policjantów z Wąbrzęźna w Kujawsko-Pomorskiem. Chłopiec planował atak z użyciem bagnetu w swojej szkole. Wiemy, że przyznał się i złożył wyjaśnienia. O czym więcej reporterka SK Marta Łazarska.
2: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
1: Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się jeszcze pewien czas, mówił premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Donald Tusk przypomniał też, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane. A więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
1: A to drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Turcja najczęściej wybierany przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazła się Grecja, a na trzecim Bułgaria.
4: SK Rzeszów. News.
0: Emanuela Kwaśniak. Już za tydzień ruszy druga tura podkarpackiego czeku turystycznego. Program ma zachęcać turystów z całej Polski do odwiedzenia regionu, ale mogą z niego korzystać także mieszkańcy Podkarpacia. Czek to 300 zł na minimum dwa noclegi. Generowanie go ruszy 6 października. Stowarzyszenie Zupełne Dobro z Rzeszowa rusza z kolejną odsłoną akcji drugiej kanapki. Zasada jest prosta. W ustalonym dniu uczniowie przynoszą do szkoły jedną dodatkową kanapkę. Stowarzyszenie odbiera kanapki i przekazuje osobom, które wspiera na co dzień.
5: Znam takich, którzy świętują codziennie, ale dziś można świętować na dwa sposoby. Albo nie pijąc, albo pijąc więcej kawy. Tylko kawę miałam na myśli, bo dzisiaj dzień kawy jest w kalendarzu. 2 minuty po godzinie 9 na rozbudzenie. Damiano David, The First Time w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze to brzmi na 18 minut, nawet 19 już. Po 9 w Radiu SK Kygo, Max Maknoon, Take Me Back. To właśnie gramy. To teraz gramy 30 sekund tylko dobrych informacji, bo może nikt nie prosił, ale być może każdy potrzebował. Jutro w całej Polsce odbędą się bezpłatne badania układu oddechowego. Akcja ma pomóc wcześniej wykrywać poważne choroby płuc i oskrzeli można szukać we własnych miastach. Ubrania i buty potaniały. W sierpniu ceny odzieży i obuwia spadły, o uwaga, 0,7% miesiąc do miesiąca. O tyle samo potaniała żywność, a w polskich szkołach w tym tygodniu ruszył tydzień budowania relacji i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Dzieci mają uczyć się, jak reagować na przemoc, na wykluczenie i jak budować relacje oparte na szacunku i empatii. Niektórym dorosłym też by się przydało. Jutro wracamy z porcją dobrych informacji.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże Ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana. I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.pauzainvest.pl i pod numerem 694-350-004.
8: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
14: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
15: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy, Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
17: I po reklamie.

się w Essence. Jej to w ogóle nie trzeba przedstawiać, dlatego że znają cały świat. Swifties chyba zadowolony od piątku, dlatego że Taylor Swift wydała dodatkowe numery do płyty, która już się ukazała. Zrobiła niespodziankę fanom i tym sposobem dostaliśmy Patient Zero od Taylor Swift. Może się kojarzy dla mnie najlepiej, patrząc na rok 2020, ale przekaz tego kawałka jest nieco inny, więc gramy w Radiu SK.

0: Wydaje mi się, że Let's Get It Started to jest idealna piosenka na to, żeby wystartować gdzieś. Gdzieś w nieznane. A właśnie, a propos Black Eyed Peas za nami, a przed nami odlot ściśle tajny, do którego możecie dołączyć, dlatego że ekipa Poranka zabierze was na weekend. Dokąd? No sami chcieliby wiedzieć, bo oni nie wiedzą. Wy też nie wiecie, więc jest 1-1. Wystarczy, że się zgłosicie, pobierając aplikację Radio SK, a potem zgarniecie dwa miejsca w samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego i się pojawicie na lotnisku, a tam dopiero wszystko okaże się jasne. Ale wiemy z poprzednich edycji tej akcji, że naprawdę zabawa jest świetna. Odlot ściśle tajny, pobieracie aplikację i odlatujecie. Alex Warren, Ordinary, za chwilę wesce.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
3: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
2: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
3: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
2: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
4: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
5: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.

0: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: I po reklamie.

0: Chosza, to ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych szefów, którzy albo zadzwonili, albo napisali mail, albo na Teamsach wam to wrzucili, albo po prostu przyszli, mówiąc, że mają takie jedno dodatkowe zadanie. Cichosza, drodzy panowie i panie. 5 minut do 10:00, po 10:00 gramy kolejny hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developers Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
4: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
3: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
5: Froyer rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Froyer w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royer.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
5: Gdziekolwiek jesteś,
6: cokolwiek robisz,
5: miej Eskę przy sobie.
6: Apka Radio Eska. Radio
5: Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
9: I po reklamie.
10: Od 11 do 13 stopni na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle. O kilka kresek temperatura nam jeszcze podskoczy. Maks na dziś to 21 stopni. Do tego dziś słońca nie zabraknie. Padać nie będzie. W nocy od 5 do 6 stopni. Jutro około 20.
11: 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek, a w sprawie zatrzymane zostały 3 osoby. Do dramatu doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Łubowiec.
12: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
11: Mówi Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie. Zatrzymani zostaną dziś doprowadzeni do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa. Ustalił to w prokuraturze nasz reporter, a chodzi o cyberatak na firmę Kubusoft. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Co dotychczas ustalili śledczy?
13: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów.
11: No właśnie w tej chwili rusza generowanie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad na Warmii i Mazury.
14: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
11: Mówi wicemarszałek województwa Robert Turlej, a zapisy odbywają się na stronie czekwarmiamazury.pl.
15: SK Rzeszów. Sport.
10: Jał Sarkis, czas na kolejne sportowe emocje. W sobotę piłkarze RS-owi Rzeszów zagrają mecze z Awią Świdnik w 10. kolejce drugiej ligi. Ja przypomnę, że nasi rywale plasują się obecnie na 13. miejscu w tabeli. Rzeszowianie znajdują się kilka oczek niżej. W tej chwili mają na koncie 3 remisy i 6 porażek. Początek meczu w sobotę o 13. Tego samego dnia ruszają otwarte Mistrzostwa Rzeszowa w badmintonie klas 1-8. Zawody rozpoczną się o godzinie 9 w hali na Podpromiu. Po więcej informacji odsyłamy na stronę sportowyrzeszów.pl.
16: 2 minuty po godzinie 10. Keanu Silva, Shawn Mendes, Madonna, Margaret. To jest plan i oni są już z nami w pracy. Wy też prawdopodobnie jesteście, więc jesteśmy w tym wszyscy razem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze to brzmi. Wasted Nerly na antenie Radio SK, 16 minut po godzinie 10. Nie wiem, czy to są dobre, czy złe informacje. Próbuję to przeanalizować, ale może mi w tym pomożecie. Okazuje się, że nasz organizm ma taką domyślną wagę, czyli to, ile mamy ważyć, do której zawsze będzie dążył. To jest zapisane niejako w naszych genach, tak przynajmniej twierdzą naukowcy, więc niezależnie od tego, czy będziemy od tej wagi szli w górę czy w dół, to jest jakaś wartość, z którą nasz organizm na wadze będzie czuł się najlepiej, nie mówię o głowie, tylko o ciele, i do której będzie z uporem maniaka dążył, niezależnie od tego, czy będziemy chudli, czy będziemy tyli. Dobra informacja, jakby nam się przybrało w górę. Zła, no bo to oznacza, że poniżej pewnej wartości, nawet gdybyśmy chcieli, wcale tak łatwo nie będzie można zejść, bo nasz organizm będzie kurczowo trzymał się tych konkretnych cyfr na naszej wadze. Z drugiej strony dobre to wytłumaczenie, dlaczego forma na lato znowu nie zrobiona. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
2: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października. Hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
10: Ser Plastry Mlekpol 150 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie 2 opakowań. Kawa Jakobs Kronung 200 gramów. Tylko z aplikacją 28,99 za sztukę.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: I po reklamie. Esko.

0: Dajcie znać wszystkim tym, którzy mają wyciszony telefon, a jeżeli to wy macie zawsze wyciszony telefon, to zróbcie głośniej. Britney Spears, Womanizer. Za nami w Radiu SK 23 minuty do 11, dlatego że okazuje się, że telefon w trybie cichym to oznaka ludzi, którzy dbają o siebie. Niezależnie od tego, czy macie ten telefon wyciszony przez cały czas, czy tylko używacie trybu cichego, na przykład w momentach pracy albo potrzeby skupienia, to bardzo dobrze o was świadczy, dlatego że wyłączenie powiadomień w telefonie po pierwsze poprawia koncentrację, po drugie zwiększa obecność tu i teraz, po trzecie, uwaga, wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej i nam go pozwala budować, a po czwarte w końcu obniża także poziom stresu. Ja mam tak na razie czego? Telefon wyciszony cały czas, bo jak przyjdzie jakaś awaria z pracy, to po prostu czasem lepiej nie słyszeć i nie wiedzieć. To tak a propos obniżania poziomu stresu. Polecam.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Makaron swojski Egmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr. Jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
19: I po reklamie.

0: Deli Supreme, Supreme MJ Deli w Radiu SK 5 minut do 11. Skoro dzisiaj jest dzień kawy, to czekam głosówki na kawowym messengerze od was z przepisami, ja muszę iść po kawę ewidentnie, z przepisami na waszą ulubioną kawę. Przepisy na waszą ulubioną kawę głosówką na SK Messenger. Wysyłacie?
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
4: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowość. Zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
5: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
8: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
9: I po reklamie. Dziś w regionie słońca nie zabraknie, padać nie będzie. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle maksymalnie 21 stopni. W noc od 5 do 6, jutro około 20 kresek. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana, Kopisto, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
10: A na zegarach 11 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier Donald Tusk liczy na podpis prezydenta pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Szef rządu odniósł się do sprawy w wystąpieniu przed trwającym właśnie posiedzeniem rządu. Pieniądze z tych zysków miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Premier na sprawę patrzy krytycznie.
11: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych i bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
10: Mówił premier Donald Tusk, a decyzję prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Teraz pilne informacje z dróg. Do poważnego wypadku doszło na A4 w Małopolsce. Między węzłami Krachów, Balice a Kraków-Bielany w kierunku Katowic zderzyły się 4 samochody. Utrzymuje się tam 10-kilometrowy korek. A Hubert Hurkacz zagra dziś w finale turnieju ATP w Chengdu. Zmierzy się w nim z Alejandro Davidowiczem Fokiną. Polski tenisista stanie przed szansą wywalczenia 9. tytułu w karierze. Hurkacz z Hiszpanem mierzył się wcześniej 6 razy, a 4 z tych pojedynków przegrał. Początek finału o 13.
12: SK Rzeszów News.
9: Michał Serkis. W Sanoku odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta. Głosowanie zaplanowano na 15 listopada. Referendum chcieli sami radni, którzy obarczają obecnego burmistrza Tomasza Matuszewskiego zadłużenie miasta. W Krośnie może zostać wprowadzona nocna prohibicja. Jutro radni podejmą decyzję w tej sprawie. Nowa droga i most w Gliniku już otwarte. W ramach prac przebudowano ponad 0,5 kilometra drogi Glinik-Lipowiec i wybudowano most na rzece Wielopolkę. Koszt tego zadania wyniósł prawie 4 miliony złotych.
13: 2 minuty po godzinie 11. Ważne przesłanie od Agnieszki teraz.
14: Każda kawa jest dobra, jak jest gorąca.
13: Życzę Wam dzisiaj gorącej kawy, choć wiem, że niejedna już wystygła w natłoku obowiązków. Dawid Podsiadło, sezon już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 11, nie wiem ile już filiżanek wam zeszło w ciągu tego dnia, ale czasami są takie dni, kiedy na jednej się nie kończy. Ktoś napisał, moja ulubiona to kawa kuloodporna, czyli kawa z łyżeczką masła albo oleju kokosowego. Brzmi może nie najlepiej, ale podobno daje dużo dobrego dla zdrowia i czasami stosuje się ją przed treningami. Według badań to mężczyźni sięgają częściej, stereotypowo oczywiście, po czarną kawę, kobiety po kawę białą, ale generalnie jako Polacy raczej pijemy kawę na bazie mleka, ewentualnie mleko z dodatkiem kawy, bo te napoje mleczne tak zwane, czyli na przykład cappuccino, gdzieś królują. Proszę pamiętać, według Włochów po 13 cappuccino już niedopuszczalne i poproszenie o to w knajpie może być największym faux pas. Czasami poproszenie kogokolwiek o kawę może być największym faux pas, zwłaszcza jak jest w ferworze swojej własnej pracy i nie zdążył wypić nawet łyka.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Goetz & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Goetz & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.

0: Dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: jak to było? Jeszcze wszystkich świętych, potem święta Bożego Narodzenia, Sylwester, przeżyjmy wszyscy pytania o to, co robimy, nowy rok i od nowa cały ten kołowrotek i kalendarz nowy trzeba będzie kupić. Są tacy, którzy wciąż korzystają z kalendarzy papierowych i to podobno dużo o nich mówi. Uwaga, to nie jest przejaw staroświeckości, lecz świadome dążenie do prostoty i skuteczności, jeżeli ktoś używa papierowych kalendarzy, dlatego że skoro zapisuje się w papierowym kalendarzu, to ma się poczucie większej sprawczości i, co ciekawe, wzrasta prawdopodobieństwo wykonania tych zadań, które sobie do kalendarza wpisaliśmy. O ile tylko dobrze przeliczycie siły na zamiary, bo kiedy prowadziłam papierowy kalendarz, to potrafiłam wpisać tam na jedną dobę zadania na jakiś tydzień i potem się dziwiłam, że nie idzie.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w eskowej apce. Słuchaj nas od rana. I leci z eską w nieznane!
5: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
11: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
12: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
17: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
18: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że Wasz ulubiony sklep Bucik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na Was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Bucik, galeria Grafika.
17: Zapraszamy!
19: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
20: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24, 30.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: SK.
24: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Wróciła ta pani Tom Low, Talking Body w Radiu SK, 6 minut do godziny 12. Siedzi Rafał Adamczak na kanapie, ale jeszcze nie wstał. Nie wiem, nie zaczynasz dzisiaj programu? Poczekaj, mikrofon ci włączę, to się coś wypowiesz.
1: Za chwileczkę się ogarnię, ale jak już wywołałaś do tablicy, jestem gotowy, zwarty, będę działał.
0: Zapraszam, hitów dużo ma, premiery też chyba ma i nawet ma nagrody. Dzisiaj wjeżdża, prawie cały na biało. Czarnymi serduszkami, cokolwiek one nie oznaczają. Po 12 kolejne hity w Radiu SK gramy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
4: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
5: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
8: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
7: Zapraszamy!
9: I po reklamie!
10: 17 stopni mamy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Średnio temperatura jeszcze odrobinę może nam podskoczyć. Dziś słońca nie zabraknie, padać nie będzie. Przed nami też chłodna noc, 5-6 stopni na termometrach. Jutro do 20, również słonecznie i bez opadów.
11: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Opiekunka trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Wypadek w Ossowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar, który wiózł uczniów podstawówki, wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
12: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną, na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
11: Relacjonuje Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, dzieci czekają teraz na transport powrotny do szkoły. Pożar w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Trzeba było ewakuować 30 podopiecznych.
13: W jednym z pokoi doszło do nagłego zapalenia się nieznanej substancji. Na miejscu trwają czynności policjantów, strażaków.
11: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Rozeszły się jak świeże bułeczki. Za nami pierwsza tura warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. W 3 minuty skończyły się bony dla osób pełnoletnich. Mówi Marlena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
14: I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków.
11: A po niespełna 9 minutach skończyły się czeki dla seniorów. 300 zł można wykorzystać na co najmniej 2 kolejne noclegi w wybranym obiekcie, który bierze udział w akcji.
15: SK Rzeszów News.
10: Michał Userkis, ponad 4,5 miliona złotych na szybsze ostrzeganie mieszkańców Podkarpacia. Z pieniędzy skorzysta m.in. powiat stalowo-wolski i rzeszowski. Podpisano łącznie 21 umów na systemy alarmowe, które mają usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach. W podkarpackich lasach trwa akcja Jesień 2026. W ciągu 2 tygodni służby odnotowały kilka naruszeń. Głównie były to nieuprawnione wjazdy do lasu, w tym na obszary chronione i na piesze szlaki turystyczne. A leśnicy nałożyli 65 mandatów.
9: wiecie, co lubię w swojej pracy? Że jak sprawiam wam przyjemność, to i mi jest przyjemnie. Mało tego, wiem, że lubimy dokładnie to samo i mam na myśli hity na czasie. Temper City, Self-Aware. Tak zaczynamy tę popołudniową już godzinę i porę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tak mam przy okazji tego kawałka ochota na weekend. Już teraz się uruchomiła ewentualnie ochota na więcej takiego dobrego klubowego grania. Między innymi od Armina Van Burena, to oczywiście SK Live Remix wam polecam. To są wydarzenia antenowe, które u nas w SC startują, no tak, żeby weekend mocno poczuć i klubowo już w piątek od godziny 20 i także w nocy z soboty na niedzielę od północy. Wtedy SK Live Remix w Radiu SK króluje. Gdybyście jednak nie mogli się doczekać, to polecam stację SK Live Remix w naszej eskowej apce. Możecie sobie odpalić, kiedy tylko chcecie. No ale jeżeli zostaniecie z nami tradycyjną tutaj formą radiową i hitami na czasie, to gwarantuję, że będzie miło, będzie lżej do fajrantu, będzie przyjemniej. A gdybyśmy ten nasz czas w pracy, ewentualnie przy wszystkich codziennych obowiązkach mieli, no nie wiem, do lotu samolotem porównać, to umówmy się, że w tym momencie już personel pokładowy kończy serwis i powoli nasz pokład jest przygotowywany do lądowania, prawda? Zresztą lądowanie to wiadomo jest moment, kiedy wychodzimy z pracy albo już zamykamy obowiązki zawodowe na dzisiaj. To co? To jesteśmy na to umówieni, tak? Ale na razie jeszcze lecimy, więc powoli zniżając się, jednak musimy do tego lotniska dociągnąć. Za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Ach, piękna to piosenka.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.
4: Reklama.

0: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
5: Wielozadaniowy SUV? Mange. Zwinny elektryk? Box. Rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody, trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
6: Salon Dongfeng, firma Bibmot Mielec, Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
7: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: 12.30, to jest Teska, to są hity na czasie, Dua Lipa i Houdini. Tak, tak, wiem, bo to się kurierzy dobijają i odzywają, że oni dzisiaj święto mają. Faktycznie dzisiaj dzień kuriera i przewoźnika i na pewno do tego tematu i do tematu, drodzy kurierzy i kurierki, do tematu waszego święta powrócimy, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A to jest co grać, bo nowości jest dużo, na nowości miejsce na antenie eskowej jest zawsze. Teraz artystka, którą znacie doskonale z występu w szeregach Blackpink, czyli Rosie, tym razem daje nam numer New Trick i mamy tu więcej gitarowego grania, trochę inne brzmienie, bo sama Rosie przyznaje, że chciała tym razem zrobić coś mniej smutnego. Ja trochę podsłuchałem i mogę powiedzieć, że jej to się udało, bo zaraz się przekonacie i usłyszycie. Ciekawostką jest, że teledysk do New Trick w całości został nakręcony jednym z najnowszych smartfonów, który to niedawno miał swoją premierę. Takie rzeczy się dzieją technologiczne również w muzycznym świecie, świecie show biznesu. Ale jak brzmi New Trick? Od Rosie przekonacie się już teraz.

0: nigdy nie przeminął.
1: A może ktoś w pracy ma taki czas i chciałby, żeby nie przeminął. Ciekaw jestem. Sydney Polak i PZ z klasykiem, a otwieram wino w Radiu SK. To są hity na czasie. Słuchajcie, drodzy kurierzy, drodzy kurierki, drogie kurierki. Czy w waszej historii, w waszej pracy zdarzyło się coś takiego, co zostaliście poproszeni na przykład przez klienta i nie miało to związku ani z waszą pracą, ani z waszym fachem, ani z przesyłką, którą dostarczyliście? Na przykład, to jak pan tu jest, albo jak pani tu jest, to bardzo proszę... I tu postawię trzy kropki, a wy tę historię dokończcie. Czy macie w swojej pracy taką historię o jakieś zdarzenie, o które zostaliście poproszeni, dość nietypowe i niekoniecznie związane z waszym fachem? Czekam na głosówki na Messengerze Eskowym.
2: Reklama.
3: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
4: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
5: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
4: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
5: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
4: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
6: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
7: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
8: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów w Klemenczewu.
7: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
9: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
10: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października, hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
11: Mama!
12: Cześć, kochanie.
13: Co chcecie na obiad?
14: Demoulas z pire!
15: Pierogi z serem!
16: Makaron carbonara!
17: Fasolka po brytońsku.
13: Kochani, to nie jest restauracja.
17: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
13: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
21: I po reklamie.

0: Bez końca.
1: Nasz dobry znajomy Oskar Cymes z Bez końca w Radiu SK. To są hity na czasie. 5 minut zostało do godziny 13, a ja w myśl tej znanej zasady...
2: Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję.
1: Zapytałem nie tylko kobiety, nie tylko nasze słuchaczki, ale i słuchaczy. Z głównym wskazaniem na kurierów, bo oni dzisiaj mają swoje święto. Czy wam się zdarzyło, że w pracy musieliście, albo zostaliście poproszeni o zrobienie czegoś innego, niż na przykład by się wydawało, że tylko dostarczenie przesyłki bądź paczki? Nie wiem, klient na przykład próbował was wykorzystać do tego, żeby psa wyprowadzić na spacer, albo jakieś inne zlecenie miał. Okazuje się, że Dawid, który kurierem nie jest, ale w swojej pracy miał pewną przygodę.
3: Kiedyś pracowałem na wsi w sklepie spożywczym. Jakaś starsza pani przyszła zapytać, czy mogę jej wkręcić żarówkę, i poszedłem i wkręciłem.
1: No i elegancko. I mam nadzieję, że jasność tam jest do dzisiaj.
4: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
12: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt S.A. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
2: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Bucik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Bucik, galeria Grafika.
1: Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: W regionie słonecznie i tak będzie utrzymywało się do końca dnia. Padać dzisiaj nie będzie. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle średnio 19 stopni. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. W nocy 5-6 kresek. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piechuckiego i Rajana.
12: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Atak w szkole na północy Słowacji. Uczeń ugodził nożem koleżankę i dwie nauczycielki. Jedna z nich zmarła, uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji, Peter Pellegrini, złożył rodzinie ofiar kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowania naszych dzieci w szkołach. A wiadomo, że napastnik jest uczniem 8 klasy. Kluczowe zmiany podatkowe. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Zmiany dotyczą ponad 3 milionów podatników i przyniosą im oszczędności sięgające blisko 4 tysięcy złotych rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych. Wprowadzona ma zostać także nowa, pośrednia, 24-procentowa stawka.
13: Szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
12: Zaznacza premier Donald Tusk. Dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Przyszłoroczny budżet to też ogromne wydatki na obronność. Sięgną niemal 200 miliardów złotych. Pobudza i poprawia koncentrację. Kawa, napój, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie dnia, obchodzi dziś swoje święto.
14: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
15: Bardzo dużo piję kawy, bo potrzebuję rano porządnego kopa do pracy.
12: A sama czarna kawa jest niskokaloryczna. Filiżanka ma zaledwie 5 kalorii.
16: SK Rzeszów News.
17: Michał Userki, ze Wgrzęsce trwa pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu. Wśród żałobników są mieszkańcy Grzęski i Jarosławia, a także osoby, które znały duchownego.
18: Tak jak ksiądz Adrian powiedział, trzeba wybaczać, choć na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
19: Trzeba się przejść modlić, bo to teraz tylko modlitwa już.
17: Przypomnijmy, do ataku doszło w czwartek rano na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Trwa budowa ulicy Wołyńskiej w Rzeszowie, ta połączy osiedle Kotuli i Staroniwa przez Przybyszówkę.
20: 3 minuty po godzinie 13 i tak z tym wtorkiem sobie radzimy, świetnie, perfekcyjnie. Potem jeszcze tylko środa, czwartek, no i to na co czekamy, czyli piąteczek, a ten już ma zupełnie inną barwę, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, Maneskin, Babyset, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę.

0: Wiem, wiem, doskonale wiemy, znamy takich i pozdrawiamy, którzy sobie urlopy w końcówce września i na początku października wykombinowali, teraz te bikini, tam różne inne stroje kąpielowe i takie lato, śpiewać mogą, ubierać mogą biegać na plaży, podobno przewagę mają taką, że jak wszyscy byli na wakacjach w lipcu, w sierpniu, trzeba było walczyć o leżaki i miejsce na plaży, teraz już tej walki nie ma, a temperatury w niektórych miejscach na świecie nadal bardzo, bardzo wysokie. To jest TSK, to są hity na czasie, Sylwia Grzeszczak i Mango, za nami zaraz będzie Ilanium i Goldin, Don't Want Your Love, tak wam zagram, 17 po pierwszej. I słuchajcie, my tak sobie pracujemy, robimy te wszystkie rzeczy, które zazwyczaj codziennie w tygodniu robimy, prawda, a w kosmosie dzieją się wielkie rzeczy. Starship, którego start wczoraj niektórzy z nas śledzili, zaliczył kolejny lot testowy. Były co prawda problemy z jednym z silników, ale nie przeszkodziło to w zakończeniu misji sukcesem. No i to jest chyba najciekawsze w tej historii, trochę też bliskie naszym sercom, prawda? Ile razy tak było, że jest w pracy jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, mnóstwo osób i nagle coś idzie nie tak. Nagle gdzieś tam słabe ogniwa, jednak ciśniemy dalej. Sukces gwarantowany. No i wiadomo, i ta premia obiecana. Że co, że z tą premią to już nie była prawda? No co ja wam poradzę?
1: Reklama. Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki.

0: Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. I po reklamie.
17: Esko.

0: Gość, który zaczynał od rockowego grania, a skończył bardzo proszę, jak i to rewelacyjnie skończył w muzyce tanecznej i my to lubimy. Denzel, You Spin Me Round, to jest SK, to są hity na czasie. 23 minuty i będzie godzina 14. Co my wiemy o tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny? No, kalendarz mówi jasno, że osoby urodzone 29 września cechuje wysoka inteligencja, urok osobisty, silna charyzma, duże poczucie humoru. Według horoskopów urodzeniowych cechuje je także pewien konserwatyzm, szacunek dla tradycji, wrażliwość na piękno i sztukę. Dzień dobry, Wiktorio, czy ja mówię teraz o tobie?
1: Dzień dobry, po części tak.
0: No właśnie, bo ty z tego, co napisałaś w SMS-ie, masz dzisiaj właśnie urodziny, więc moja droga.
2: 100 lat, niech żyje.
0: To
2: nam
0: dla ciebie było.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, a wiesz, kto ze znanych ludzi urodził się też 29 września, dokładnie tak jak ty?
1: Tego nie wiem.
0: Na przykład jak Wałęsa, o, też ma dzisiaj urodziny. Słuchaj, w takim razie powiedz, jak ten twój dzień piękny, urodzinowy, bo taki powinien być, mija od samego rana. Co się wydarzyło i jak czujesz, co się jeszcze wydarzy u ciebie?
1: Dzisiaj akurat wolne.
0: Ale może to, słuchaj, może gdybyś dzisiaj była w pracy, to wiesz, by ci zasypał grad prezentów, życzeń, całusów i może jakichś słodkości. Czy może ty specjalnie się wymiksowałaś, żeby tych słodkości do pracy nie przynosić, tak szczerze?
1: Nie, no jutro się nadrobi.
0: A, jutro się nadrobi, okej. Okay. A co będzie po południu? Będzie jakieś świętowanie, czy przekładasz to na weekend?
1: Z rodziną.
0: Dobra, trzymam kciuki, żeby było fajnie. Teraz też, mam nadzieję, jest fajnie, bo od nas, od Eski, dostajesz cały worek eskowych prezentów. O, właśnie tam jest i torba eskowa, i butelka eskowa, i mam nadzieję, że ci się to przyda.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego jeszcze raz na urodziny od całej Eski. Pa!
1: Pa!
3: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki, a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
13: Dużo dobrego.
14: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Śmietana łaciata 18%, 330 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka Kniazia Madej Wróbel. Tylko z aplikacją 3,99 za 100 gramów.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
9: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
8: Zapraszamy!
10: I po reklamie!

0: pod ten fajny dzień, pod ten fajny wtorek, pod to wszystko fajne, co się być może u was dzieje, bo koniec miesiąca to może i wypłata się zdarzyła. Nowość na naszej playliście eskowej i nowość od Miley Cyrus, Bass Persuades, już za nami. 4,5 minuty będzie godzina 14 i o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy, co w kraju i na świecie, a potem będzie kolejna mega porcja waszych ulubionych hitów na czasie.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
12: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
17: W rejonie słonecznie i tak będzie utrzymywało się nam jeszcze co najmniej przez kilka najbliższych dni. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w tym momencie od 19 do 20 stopni. Odrobinę temperatura może nam podskoczyć. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejtana.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
18: 14. Agata Chruściak, zapraszam. To nigdy nie powinno się wydarzyć, mówili mieszkańcy. Tłumy żegnały ofiarę nożownika z Jarosławia. Mieszkańcy wspominają księdza jako życzliwego człowieka.
19: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców, bo przyjmował z Ukrainy.
20: Co się stało, to nie powinno się stać.
21: Na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
18: Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. Wpadli na Mazowszu i w Wielkopolsce kolejnych 11 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. To tam wystawiono fałszywe świadectwa ukończenia m.in. studiów MBA. Z najnowszych informacji wynika, że w sprawę zamieszanych jest jeszcze 26 innych polskich uczelni. Drogowskazy w Tatrach nieustannie niszczone przez turystów. Znaki, które wskazują szlak i czas przejścia, są malowane, zaklejane, a nawet kradzione, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
0: Drogowskazy czasem są zalepione śniegiem. No i rzeczywiście turyści często dosyć brutalnie utrzepują kijkiem, czekanem, no i robią się dziury.
12: Każdy szlak zrobić, obieg monitorowany, nawet bez kamery.
18: Dodawał jeden z turystów, a rocznie park wymienia około 100 drogowskazów.
15: SK Rzeszów News.
17: Michał Serki, z miejscowości Bubryka w powiecie leskim wykryto wścieklizna u kuny. Wojewoda wyznaczała teren zwalczania choroby w powiatach leskim i bieszczadzkim. Tam obowiązuje zakaz organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę. Ważna informacja dla mieszkańców Rzeszowa. 1 października wejdą zmiany w kursowaniu miejskich autobusów. Szczegóły na stronie ZTM-u. Trwa modernizacja ulic osiedlowych w Jaśle. Szczegóły na stronie ratusza.
22: 2 minuty po godzinie 14:00. Bardzo romantycznie rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. Taką fajną jesienną prośbą uczuciową od Zali. Tylko kochaj mnie. A potem będzie CNCO i Little Mix i Alex Warren. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: To jest dobry numer, la la la. No i boy, Sam Smith w Radiu SK, gramy hity na czasie, 17 minut po godzinie 14. Po 13 rozmawiałem z Wiktorią, która okazała się świętującą dzisiaj urodziny, 29 września właśnie. Potem odezwały się kolejne osoby do mnie na Messengerze. Między innymi odezwała się Dominika.
1: Cześć Jaska, ja właśnie słuchałam sobie waszej audycji i chciałam powiedzieć, że ja też mam dzisiaj urodziny, podobnie jak moja przedmówczyni. I chciałam tylko dodać, że poza Lechem Wałęsą urodziny obchodziłby dzisiaj słynny Silvio Berlusconi, ten od Bunga Bunga. Więc dosyć ciekawe osoby obchodzą urodziny właśnie 29 września. I w sumie to tyle. A, rozpieściłam dzisiaj swoich współpracowników, a teraz właśnie siedzę nad garnkiem kawy, no bo święto jest podwójne. No, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Dominiko, dla ciebie serdeczności urodzinowe. Ja świadomie o tym Berlusconi wcześniej nie wspominałem. A, dobra, zostawmy ten temat, ale faktycznie święto u Dominiki podwójne, no bo jak sami słyszeliście, to urodzinowa to dziewczyna, a także dzisiaj święto wszystkich kawosz. O tym też pamiętajcie, oczywiście paczka urodzinowo-prezentowa dla Dominiki od deski. Będzie, żeby nie było. Za chwileczkę Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, takie bogate towarzystwo, czyli wiadomo, że będzie piłkarsko, takie muzyczne wspomnienie tego rocznego mundialu, DNA Modern Game. A jak już o piłce mowa, oglądaliście ten wczorajszy cyrk?
2: Radio SK. Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat to są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu.

0: Do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
1: Royar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Royar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
2: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
3: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mama! Cześć, kochanie.
6: Co chcecie na obiad?
7: Demoulas z pire!
8: Pierogi z serem!
9: Makaron carbonara!
10: Fasolka po bretońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
10: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: I po reklamie.

0: Taka to właśnie jest ta nowa Sanach w Radiu SK. U nas hity na czasie Cichosza. Tak nazywa się ten numer, który wam właśnie teraz zagrałem. Słuchajcie, u nas też Cichosza. Nikt nie puszcza pary z ust. Tak naprawdę wie tylko jedna osoba, jaki jest kierunek odlotu ściśle tajnego zabawy, do której was zapraszamy. A szczególnie zaprasza nasza poranna ekipa, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To oni was zabiorą. Właśnie gdzie? Ha, to jest pytanie otwarte i tak naprawdę wszystko stanie się jasne, jak już wam się uda wygrać, jak już spotkacie się z nimi w umówionym miejscu na lotnisku i dopiero tam dowiecie się, gdzie lecicie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na takie wyzwanie, na taką dużą przygodę i na to, żeby oczywiście co nieco potem sobie wspomnień przywieźć z tej podróży i z tego lotu ściśle tajnego, chociaż o to trzeba powalczyć, bo to, co się tam dzieje, powoduje, że pamięć bywa ulotna, moi drodzy. Więcej nie powiem. Odlot ściśle tajny powraca, więc jeżeli jesteście gotowi, żeby z nami, z Eską i naszą poranną ekipą polecieć w miejsce i kierunek zupełnie niewiadomy i bardzo tajemniczy, no to po prostu się zgłaszajcie na sk.pl, macie szczegóły, a zgłoszenia w naszej eskowej apce tylko i wyłącznie. Tam trzeba poklikać, tam trzeba się zgłosić, tam trzeba dać nam znać i może już w najbliższy poniedziałek dołączycie do ekipy.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: 18,47.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24, 39.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
1: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
22: I po reklamie.

0: bardzo proszę, żebyście takie tempo właśnie, jakie wam tutaj podrzuciłem w All of My Love za sprawą Ibena i Easy Bizu utrzymali w popołudnie. Wieczorem już można dzwonić, bo od tego jest wieczór, żebyśmy jednak troszkę wolniej działali. Za 6 minut będzie godzina 15 i za 6 minut u nas oni. SK w Radiu SK, czyli Sonita i Koroś, czyli to jest gwarancja, że popołudnie też będzie miało naprawdę super tempo.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Przypominamy, że bus pasy w Rzeszowie obowiązuje do godziny 17.30. Teraz postoicie i do Sporo na Lwowskiej, a także żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego 3 marną do Pobitno. A jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia słonecznie, padać nie będzie, w nocy 5-6 stopni na termometrach.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta przez rząd. Rada Ministrów przyjęła także szereg projektów ustaw dotyczących podatków.
19: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
18: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych. Deficyt około 286 miliardów. 40-latek z Gorzowa z zarzutami grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Mundurowym udało się ustalić, że poszukiwany mężczyzna przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Znaleziono przy nim broń czarnoprochową, wiatrówkę i kilka rodzajów narkotyków.
0: Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.
18: Mówi Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego. Złota polska jesień, taka jest teraz na południu kraju, nawet 23 stopnie i błękitne niebo.
15: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok. Depresja znika w mi.
20: Dla mnie jest bardziej letnio.
21: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
18: Mówili nam mieszkańcy Katowic, a taka aura ma nam towarzyszyć do końca tygodnia.
22: SK Rzeszów News.
23: Jałusarki z jeszcze kilka dni mogą potrwać wzmożone patrole policji i straży miejskiej w Jarosławiu. To po ubiegłotygodniowym ataku nożownika.
24: Naszym obowiązkiem jest to, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i o porządek publiczny w mieście i temu służą nasze działania. Natomiast w różny sposób ludzie pokazują swoje emocje, które im towarzyszą.
23: Powiedział nam Marcin Nazarewicz, burmistrz miasta Jarosławia. Coraz bliżej do zakończenia prac przy powstającej tężni solankowej w Tajęcinie. Ta ma być gotowa do końca października. Koszt to prawie 2 miliony złotych.
25: Sońca i Koroście.
26: Sońca i Koroście.
25: Czyli SK w Radiu SK.
27: 29 września, wtorek, 3 minuty po 15. Nie chcę się chwalić, Cinek, nie chcę ci przypominać, tak? Chociaż nie ukrywam, trochę mi przykro, bo ja mam cię imieniny, a ty jesteś tu już 15 minut i nic. Ani B, ani M, ani aha, kukuryku. Smutna sprawa,
28: no
27: ogólnie.
28: No wiem, no bywa tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret,
27: możesz,
28: później ci opowiem już teraz.
27: Możesz naprawić ten błąd.
28: Okej!
29: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Ring My Bell z Radio SK Age i Mata. I tę piosenkę chciałem zadedykować mojemu współprowadzącemu audycję Sańta Korościel, czyli SK, Michałowi Korościelowi, który, podobnie jak inni Michałowie, ma dzisiaj imieniny, Michale.
1: Ale dziękuję ci,
0: bardzo proszę.
1: Nie spodziewałem się.
0: Najlepsze życzenia
1: miłe.
0: Od całego narodu polskiego.
1: Bardzo jest
0: polskiego
1: to miłe.
0: Radia SK.
1: Nie spodziewałem się takich serdecznych życzeń, Cinek. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę. A jak myślisz, czy słuchacze nagrywają na SK-owym Messengerze głosówki z życzeniami
1: dla
0: ciebie?
1: No na pewno. Posłuchajmy może z 12.
0: No niestety jeszcze nie nagrali.
1: A, czyli zaciął nam się Messenger. Kurczę, ale nie fart.
0: Może...
1: Akurat w moje imieniny. Dasz wiarę?
0: Może gdybym zaproponował im jakieś nagrody, ale czy to wtedy będą szczere życzenia?
1: Nie będą szczere.
0: Nie,
1: po prostu
0: będą spóźnione i nieszczere.
1: Mamy awarię sprzętu. Nie, wiesz co, tak zupełnie serio. W pokoleniu naszych rodziców, moich, twoich, oni tam są po 70, to się obchodziły imieniny i były ważniejsze niż urodziny, a teraz mam wrażenie, w naszym pokoleniu 40-30-latków już nikt nie pamięta o imieninach, tylko urodziny są ważne. Imieniny odchodzą do lamusa i wiesz, co jest najgorsze? No. Że prawdopodobnie zbankrutują producenci kalendarzy, bo po co komu będą kalendarze, skoro nie będzie obchodziło nikogo, że 29 września jest Michała i Rafała.
0: Czy ty wiem, że jesteś smutny dzisiaj, bo zapomniałem
1: bardzo
0: o twoich imieninach, natomiast ja mam 11 listopada, więc w mojej imieniny wszyscy jadą do Warszawy maszerować i to jest jednak spore święto.
1: To jest super, a w Poznaniu jeszcze ci rogale pieką, bo wiedzą, że lubisz podjeść.

0: Take Me Back to Kygo w Radiu SK. Proszę Państwa, mam 29 września i wiadomość trochę śmieszna, trochę straszna. Czytam właśnie, że jest sezon polowań.
1: Na co?
0: Trwa sezon polowań na chyba wszystko. Na jelenie, daniele, sarny, dziki, borsuki, lisy, jenoty, szopy, pracze i norki amerykańskie.
1: Jenoty są w Polsce, występują?
0: Także lepiej w ogóle nie wchodzić do lasu, szczególnie jeżeli przypominasz troszeczkę na przykład jenota.
1: Ja troszkę przypominam jenota, mam taką ksywkę nawet. Troszkę jenot, taką mam ksywkę. Ale przypomina mi się a propos tego, żeby nie wchodzić do lasu. Kiedyś był taki popularny obrazek, latał po internecie.
0: Mem.
1: O, można no, tak
0: fajnie, opowiedz mema, dawno nie było.
1: Aha. Donald Tusk był, nie? I było napisane tak. Dla jednych świetny przywódca narodu, jedyna nadzieja dla Polski, światło tego kraju. Aha. Dla drugich oszust, Niemiec, zwykły partacz. A dla myśliwego po prostu dzik.
2: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
5: I leci z SK-ą w nieznane!
7: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Słyszałaś?

0: że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
1: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
0: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
1: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
0: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
2: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
3: Frejar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frejar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na frejar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
6: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.pauzainvest.pl i pod numerem 694 350 004.
9: I po reklamie.

0: Radio SK. Słuchajcie, kochani, jest taka akcja, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Jaki hit zacznie się dzisiaj? Jak myślisz, Cinku? Jak myślisz?
1: Nie wiem, odsłoń mi karty!
0: Sprawdźmy zatem.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: To będzie nowa piosenka Roxy, proszę Państwa. Dawniej Roxy Węgiel, ale już się odchodzi od węgla, więc została Roxy. Piosenka nazywa się Jesień trwa bez końca.
0: Aha, to niedobrze akurat, bo ja nie lubię, jak jesień trwa bez końca.
3: Ale piosenka jest dobra, wiesz skąd wiem?
0: Nie wiem.
3: Sprawdziłem w internecie komentarze, żeby wiedzieć, co myśleć o tej piosence. I
0: no
3: są
0: i
3: wszystkie, wszystkie są miłe.
0: A przeczytaj chociaż jeden.
3: Z każdym numerem upewniam się, że wybrałem najlepiej, jak się da, idolkę.
0: Kevin Mgley, małżonek.
3: Zarąbista piosenka, ktoś napisał, też
0: aha,
3: Kevin.
0: Też Kevin, no.
3: Jest też trochę takich komentarzy, których nie mogę przeczytać na antenie.
0: Dzięki temu będziemy mieli wiarygodnych dziennikarzy.
3: One są ładne i miłe, te komentarze, ale są komplementami dotyczącymi urody.
0: Ale są
3: bezpośrednie.
0: Okej, okay, a jest coś o mnie?
3: Nie ma.
0: No to w takim razie wszystkie hity zaczynają się w SC, kochani. Roxy, jesień trwa bez końca, teraz.

0: to jest Radio SK, kochani.
1: Somebody's watching me, a teraz proszę Państwa o tym, co czują psy, gdy do nich mówimy, bo naukowcy...
0: Skąd wiadomo, co czują psy, kiedy do nich mówimy?
1: Bo naukowcy zrobili badania z psami i dowiedzieli się, co czują. Otóż na początku, jak zaczynasz mówić do psa, no to wiadomo, że chodzi o ciepło głosu, o barwę, o intonację, nie?
2: Tak,
1: czyli
2: tak.
1: Trochę jak do ciebie, nie? Jak mówisz tak, to jest miło.
2: I ja teraz też merdam ogonkiem.
1: Natomiast potem okazuje się, że jeżeli dużo rozmawiasz z psem, to on zaczyna odczytywać pewne sekwencje z półgłosek, nie? Dlatego inaczej zareaguje, jak powiesz mu spacer, a inaczej, jak powiesz mu buda, nie?
2: Bardzo ciekawe. A słyszałeś o psie Pawłowa kiedyś?
1: Tak, słyszałem o psie Pawłowa.
2: Pies Pawłowa mówi swojemu koledze, wiesz co, zauważyłem bardzo ciekawą prawidłowość. Za każdym razem, kiedy się ślinie, to Pawłow zaczyna coś notować.
3: Reklama. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, rynek 17. Boss Exclusive.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października, hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
4: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
5: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klement Czebul.
4: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
6: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła, rozgrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
7: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
8: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
13: I po reklamie.

0: MJ Deli w Radiu SK. Nie wiem, czy dokładnie wsłuchujesz się w tekst, ale tam jest taki fragment: krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. I ja mam ten problem. Ja wiem, o czym on śpiewa, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że ty akceptujesz mnie takim, jakim jestem.
1: A ja nie wiem tego, jeszcze pokaż. No, o, nie. Nie, muszę to jeszcze przemyśleć. SK Newsy za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: 18,47.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: SKPL. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat to są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na Ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: W Rzeszowie postoicie na dojeździe do Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno, to na Lwowskiej i żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego. Buspasy obowiązują do 17.30, przypominamy. A jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia słonecznie, bez opadów, w nocy 5-6 stopni.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Jest decyzja sądu w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili go policjanci, którzy weszli do jego domu, a w plecaku znaleźli bagnet. Marta Łazarska zajmuje się sprawą. Powiedz, czego dowiedziałaś się w sądzie rodzinnym?
23: Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
22: Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówi sekretarz NATO Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Brukseli. W taki sposób szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedział na pytanie o sabotażach przeprowadzonych w państwach NATO przez Rosję. Jak twierdzi, NATO ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje reagowania, ale nie zawsze to będzie odpowiedź wet za wet. Dodał, że Sojusz wzmacnia obronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania dronów. Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Dane Eurostatu pokazują, że Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu.
0: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi element kultury organizacyjnej pracy.
22: Komentuje Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień. Raz w miesiącu po kieliszek sięga 17% badanych, 35% mówi o całkowitej abstynencji.
1: SK Rzeszów. Sport.
2: Jau Sarkis. Czas na kolejne sportowe emocje. W sobotę piłkarze RS-owi Rzeszów zagrają mecze z Awią Świdnik w 10. kolejce drugiej ligi. Ja przypomnę, że nasi rywale plasują się obecnie na 13. miejscu w tabeli. Rzeszowianie znajdują się kilka oczek niżej. W tej chwili mają na koncie 3 remisy i 6 porażek. Początek meczu w sobotę o 13:00. Tego samego dnia ruszają otwarte Mistrzostwa Rzeszowa w Babingtonie klas 1-8. Zawody rozpoczną się o godzinie 9 w hali na Podpromiu. Po więcej informacji odsyłamy na stronę sportowyrzeszów.pl.
3: Sońta i Goroście, czyli SK w Radiu SK.
24: Już 3 minuty po 16, a skoro tak, kochani, to sięgajcie do swoich Facebooków i zgłaszajcie się na naszym Messengerze, ponieważ będziemy grali w Państwa Miasta. To jest taka gra, że Cinek mówi, a powiedz jakieś warzywo na literę G, a wy mówicie gruszka, a my mówimy nie, bo to owoc i przegrywacie.
25: I odchodzicie z płaczem, bez nagrody.
24: Nie, tak
25: fajna naprawdę... zabawa, tak się zabawić.
24: Są nagrody, zgłaszajcie się na naszym Messengerze, wysyłajcie swoje numery, będziemy dzwonić.

0: Roma, Roma, ma Gaga, la la.
1: To byla Lady Gaga, i pevin Gagatek.
2: To já budem kohadí. Grabe v Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK.
2: To się robi powoli tradycja w Radiu SK. Po 16 gramy w Państwa Miasta, gramy z Panią i z Panem. Pani to jest Pani Basia. Cześć Basiu.
4: Cześć, witam.
2: Po robocie już, Baśka, czy nie?
4: Właśnie po robocie.
2: A co robisz? Co robisz? Czym się zajmujesz?
4: Jestem nauczycielem.
2: A czego uczysz, Basiu?
4: Plastyki, techniki i paru innych rzeczy.
2: Ekstra, okay. Ekstra.
1: To spytaj mnie o coś.
4: Ale mogę, o co mogę zapytać?
2: O co pytasz uczniów?
4: Czym się charakteryzuje styl gotycki?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze, lecimy dalej.
2: Lecimy dalej. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
5: Dzień dobry.
2: Mateuszu, czym ty się zajmujesz z kolei?
5: Robię ludziom dzień, bo rozwożem jedzonko.
2: Ale super, no to
1: fajnie,
2: dobra.
1: Fajnie.
2: Basia i Mateusz, dawaj zasady dla naszych graczy w odcinku.
1: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka G jak punkt G.
2: Aha.
1: Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak jest punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Basia, a potem Mateusz. Gramy.
2: No to gramy.
1: No to zaczynamy od Basi, literka G, kategoria, można to schować do kieszeni.
4: Grzebień.
2: Grzebień, oczywiście, że tak, 1-0 dla Basi.
1: I kategoria dla Mateusza, nie można tego schować do kieszeni.
5: Granat.
2: Czego?
1: Granat.
2: Technicznie można.
1: Teoretycznie można.
5: No, ale bez zawleczki.
2: No właśnie, okej, okay, dobra, zaliczamy.
1: To znajemy, bez zawleczki nie można.
2: 1-1. Ja miałem odpowiedź goryl.
1: No, Giewont.
2: Giewont, goryl, tak, no. Tak.
1: Wracamy do Basi. Basiu, twoja kategoria, coś czarnego.
4: Nie wiem.
2: Goryl
1: na przykład. Albo guma. Guma taka na przykład, opona.
2: 2-1 dla Mateusza.
1: Mateuszu, jak się pewnie domyślasz, twoja kategoria, coś białego.
5: Garnitur.
2: Może być biały
1: garnitur.
2: Może być,
1: ale lepiej nie.
2: I w związku z tym Mateusz wygrywa.
1: Mateuszu, mamy dwa rodzaje nagród. To są butelki Radia SK i torby Radia SK. Możesz sobie wybrać, co wybierasz.
5: To butelki. A kolejne?
1: Tak, warte 50 groszy. Oddasz sobie, jesteś do przodu pół złotówki. Torba dla Basi. W takim razie dziękujemy Wam za grę i miłego popołudnia.
5: Dzięki.
2: Siema, pa. Państwa Miasta w

0: Bardzo fajna jest ta piosenka, Wasted w Radiu SK. Co tam, Cinek, u ciebie w kalendarzu dzisiaj?
1: Mamy wtorek, 29 września i to jest dzień kawy, przy czym jest już 20 minut po godzinie 16, więc jeżeli ktoś nie może spać po kawie, to lepiej, żeby już tej kawy może nie pił z okazji tego święta, ponieważ mu się dzień kawy zmieni w noc kawy.
0: Tak, a wiesz, jaka jest ulubiona kawa motocyklistów?
1: Ciekawa.
0: Kawasaki!
2: Moim zdaniem inna.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799.

0: zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr. Jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Oryginalne azjatyckie smaki przyrządzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Podkrep Pa, Orange Chicken, Chang, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
2: Troyer rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Royer w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royer.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
3: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
3: I po reklamie.

0: Daddy Cool, Bonnie M w Radiu SK. Proszę Państwa, sytuacja mrożąca krew w żyłach w Warszawie. Stołeczni policjanci otrzymali zgłoszenie. Aha. Słuchajcie, kochani, przyjedźcie szybko, bo kangur zawisł na ogrodzeniu i trzeba zwierzęciu pomóc, bo żyje, zawisło na ogrodzeniu. No i policjanci przyjechali i okazało się, że to nie jest kangur, tylko Daniel.
1: To wiesz co, jeżeli on zawisł na ogrodzeniu, to moim zdaniem jest łoś.
0: Może być łoś, ale pomogli mu, wiesz? Pomogli mu. Albo to mógł być też kangur Daniel, to mógł być Daniel, to mógł być łoś Daniel. W każdym razie policjanci nie łosie.
1: Maciek.
0: Policjanci okazali się naprawdę nie łosiami i pomogli temu zwierzu.

0: Diesel jest po 9,19. Widziałeś, Cindek? Teraz pokazują dopiero w telewizji. A ja mam diesla.
1: A dobrze, ja mam benzynę.
0: Ty, a jak ja bym do diesla lał benzynę, to są jakieś realne ryzyka dla mojego silnika, nie, że tak zarymuje?
1: Nie, nie.
0: Nie ma,
1: ty
0: zupełnie?
1: Możesz spokojnie. Czy słuchacze nie polecamy, natomiast ty masz taki samochód, że możesz lać normalnie, co chcesz.
0: A no to w takim razie taniej będzie, taniej.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
15: Nie, a powinnam?
14: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
15: I możesz z nich korzystać?
14: Jasne, w każdej chwili.
15: To i ja się zapiszę.
14: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
16: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
19: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
20: Cappuccino. Caffè latte.
21: Co robisz?
20: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
19: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego Boza. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub. Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne 11 października. Hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
24: Makaron swojski Egmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr. Jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
23: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
25: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Poza tobą nic, to artystka o pseudonimie Livka, a Livka to jest skrót od jej prawdziwego imienia. Jak ma na imię, jak myślisz?
1: Mariola.
0: Tak. Nie, żartuję, Livka. SK News za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.

0: swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
2: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
1: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
3: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
4: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
5: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
13: Do godziny 17.30 w Rzeszowie obowiązują buspasy. Przypominamy o tym, patrzcie na znaki, jeśli chodzi o prognozy. No do końca dnia sporo słońca, bez opadów w nocy. 5-6 stopni na termometrach, jutro około 20, również bez deszczu.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak. Zapraszam na ławie oskarżonych. Wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. O szczegółach Michał Skolimowski.
15: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
14: Na razie nie wrócą do placówki. To młodzież ewakuowana rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu. To po tym, jak w jednym z pokoi doszło do gwałtownego pożaru. Po sprawdzeniu przez pirotechników znaleziono tam pochodne amfetaminy i dezodorant. I to mogło doprowadzić do pożaru, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
16: Być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
14: Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Dobrze im poszło. Piłkarze Widzewa Łódź czytali bajki małym pacjentom w szpitalu Matki Polki. To w ogólnopolskim dniu głośnego czytania.
17: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
18: Czy to jest według was ciekawe, jak piłkarze czytają?
19: Bardziej piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania też jest takie ciekawe czytanie.
20: Myślę, że warto szczególnie sobie zrobić z nimi zdjęcie, poznać ich.
14: A bajki czytali Marek Hanusek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czyż.
0: SK Rzeszów. News.
13: Jał Serkis, będzie restrukturyzacja, ale i zwolnienia. Mowa o sanockim szpitalu i próbie ratunku przy tragicznej sytuacji finansowej. Placówka zadłużona jest na 200 milionów złotych u kilku wierzycieli, w tym w dwóch dużych parabankach. Rada Społeczna omówiła już plan naprawczy.
21: Bardzo ważnym aspektem jest to, że nie zakłada on likwidacji żadnego z oddziałów.
13: Mówił starosta sanocki Robert Pieszczoch. Rzeszów uruchomi program profilaktyki raka piersi. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas dzisiejszej sesji.
0: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
22: Dwie minuty po 17:00 jesteśmy w dobrych nastrojach, chociaż na pewno nie pan Teodor. Pan Teodor nagrał głosówkę na eskowym messengerze, że dzisiaj rano szedł ulicą Mickiewicza w filcowym kapeluszu z bordowym rondem i wiatr mu go zwiał. I teraz
1: jaki to kapelusz dokładnie?
22: Brązowy, filcowy.
1: A taki bardziej Fedora, czy bardziej, nie wiem, Trilby, czy może Panama, albo może takie bardziej sombrero?
22: Nie rozumiem nic.
1: Okej.
22: Po prostu powiedział, że filcowy, brązowy z bordowym rondem.
1: Okej.
22: Gdyby ktoś widział taki kapelusz, proszę pomóc, nagrywać głosówki na eskowym messengerze. Za każdą najmniejszą wskazówkę będą nagrody.
1: Tak, będzie nam torba eskowa, między innymi brązowa, filcowa, z bordowym wypaskiem.
22: Czekamy na wasze głosówki.

0: Co jeśli śpiewa Carla Fernandez w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 17. Radio SK jest bardzo blisko swoich słuchaczy. Się pomagamy naszym słuchaczom, a konkretnie słuchaczowi Teodorowi.
1: Teodorowi, tak.
0: Który dzisiaj rano na ulicy Mickiewicza zgubił kapelusz. Kapelusz zwiał mu wiatr z głowy. To tak, był kapelusz brązowy, filcowy.
1: Filcowy, no.
0: Z takim bakłażanowym rondem. Takim
1: bordowy bardziej, no.
0: Burgundowym troszeczkę.
1: Aha, aha.
0: No jeżeli ktoś coś wie, to prosimy o pomoc. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Witam, dzisiaj w lokalnych wiadomościach mówili, że w rejonie Katowic leciał mały, niezidentyfikowany obiekt latający.
0: Aha.
2: Może by się w końcu tym zainteresować. Powiedzieli tylko, że leciał w kierunku Sosnowca, więc nie wiem, czy znajdziecie.
1: Panie Teodorze, no nie wiem, jest w kierunku Sosnowca, dlatego pana mamy nagrodę, no bo jednak naprowadził nas na pewien trop, prawda?
0: Tak.
1: Może temu panu, który tę głosówkę nagrał, wyślemy butelkę.
0: Oczywiście, wyślemy mu butelkę.
1: Tak.
0: Butelkę Radia SK, nie inną butelkę.
1: Oczywiście. A innych zachęcamy do dalszej pomocy Teodorowi. Nagrywajcie głosówki na naszym eskowym Messengerze, gdzie jest kapelusz filcowy, brązowy, tam bakłażanowy.

0: We Own It, czyli Burj Khalifa w Radiu SK. Witajcie, kochani, tu Sońta i Koroście.
1: Wiz Khalifa.
0: A.
1: Two Chainz. Burj to jest budynek, wiesz, w Dubaju.
0: Okej, przestań mędrkować, lepiej powiedz coś ciekawego, Cinek.
1: Mam bardzo ciekawą wiadomość z Wielkiej Brytanii. Tam grupa brytyjskich uczennic stworzyła internetową petycję, w której żądają wprowadzenia zakazu wykorzystywania mundurków szkolnych w filmach dla dorosłych.
0: Chcesz mi powiedzieć, Marcin, że w filmach dla dorosłych wykorzystuje się mundurki szkolne?
1: Tak, ale one chcą usunięcia tych mundurków i to jest, ja też poparł tą petycję, ale mi się wydaje, że twórcom filmów dla dorosłych o to właśnie chodzi. O usuwanie mundurków.
0: Właśnie, wiecie, dziewczyny, że jak oni pousuwają mundurki, to będą całkiem goli. Kto to widział? Film dla dorosłych z samymi gołymi. Dajcie spokój, przemyślcie lepiej to. Za chwilę będzie Zalia, tylko kochaj mnie i będą odwiedziny pani Jadzi, bo widzę, że już wtargnęła do naszego studia, ale zachowuje się bardzo kulturalnie. Pani Jadziu, proszę już mówić, bo już włączyłem mikrofon. Witamy panią bardzo serdecznie. Czy pani chodziła kiedyś... proszę bliżej mikrofonu. Czy pani chodziła kiedyś w mundurku szkolnym?
2: Ja nie, ale moje dziecko chodziło.
0: O.
2: To znaczy ja miałam nie mundurek, tylko fartuszku się chodziło.
0: A ma pani, ma pani ten fartuszek jeszcze przy sobie?
2: Nie, ale mam zdjęcie takie.
0: O, to proszę pokazać.
2: Klasowe.
0: To ja zaraz puszczę dżingiel, a pani pokaże zdjęcie klasowe.
2: Dobrze. Klasowe.
1: Ja wiem. Autopromocja.
3: Jesienią najpierw naukowe obowiązki, a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Frejar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frejar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na frejar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinno?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdym

0: chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.

0: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
1: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: I po reklamie.

0: Somber, my body isn't ready w Radiu SK. To jest audycja SK, jedziecie z pracy do domu, a my opowiadamy wam o rzeczach, o których nigdy nie słyszeliście albo słyszeliście. No nic, bo ja mam 42 lata i cały czas czegoś się dowiaduję.
1: Tak.
0: Bo czasami na przykład jak zamawiasz sobie picie w restauracji, to widzisz tam kostki lodu i czasami one są białe, a czasami są przezroczyste. I ja wiem dlaczego teraz już, wiesz?
1: Dlaczego?
0: Nie Jeżeli zrobisz kostki lodu z wody z kranu, lejesz z kranu do lodu, do zamrażarki, to one są wtedy białe.
1: Aha.
0: A jeżeli robisz je z wody przegotowanej, to one są przezroczyste. Dasz wiarę?
1: Powiem ci, że zaskakująco dużo wiesz o robieniu lodu.

0: Poznańska, audycja SK w Radiu SK. Sońta i Korościel, co za dzień dzisiaj jest?
1: Dzisiaj jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, także mogę ci coś przeczytać.
0: Nie, niekoniecznie, ale mieliśmy kiedyś z Cinkiem taki pomysł, niewykluczone, że go wdrożymy, żeby czytać stróżom nocnym i akcja nazywałaby się Cała Polska czyta cieciom.
1: Co wy na to?
2: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
5: I leci z SK-ą w nieznane!
7: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.pauzainvest.pl i pod numerem 694 350 004.
12: Oryginalne azjatyckie smaki przyrządzone przez tajskich mistrzów w kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Asia Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
13: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
14: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo i nowości, transport, spedycja i obsługa celna oraz biznes i innowacje, a także pięcioletnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w FSIS. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
23: I po reklamie.
24: SK.
25: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: To Flow i Talking Body w Radiu SK. Będziemy z Cinkiem spadać, ja przyszedł Michał, Michał, podkreślam, przyszedł Michał Hanczak i ja też jestem Michał i my mamy dzisiaj imieniny. Cinek, chcesz nam złożyć życzenia
1: tak,
0: jeszcze raz?
1: Jak się pewnie domyślacie, będą szczere w związku z tym wymuszeniem. Wszystkiego najlepszego, drogi
2: dzięki,
1: Michale.
2: Dzięki, w ogóle się nie spodziewałem.
1: Z okazji imienin.
2: Ale miło, że pamiętałeś.
1: Pamiętałem, jak widać.
2: Dzięki, Cinek.
1: Proszę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
2: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
1: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
2: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
1: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
3: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135.

0: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220. www.bramex.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
5: Temperatura w regionie spada i przed nami chłodna noc. Na Podkarpaciu około 5-6 stopni. Jutro w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle około 20. Kresek, sporo słońca bez deszczu, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Kopisto oraz Farejtana.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
6: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po śmierci 5-latki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. Ojciec dziecka odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. Nie udało się jej uratować. Ojciec chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Wyciek substancji chemicznej w Złocieńcu w Zachodniopomorskim, to na terenie jednostki wojskowej. Poszkodowany został pracownik firmy zewnętrznej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
4: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
7: SK Sport News.
6: Tym razem bez sukcesu. Hubert Hurkacz przegrał z Alejandro Fokiną w finale turnieju ATP w Szendu. Choć w drugim secie miał aż 4 piłki setowe, nie był w stanie ich wykorzystać. Kolejna szansa w piątek, wtedy biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. Wczoraj podopieczni Jana Urbana byli momentami bezradni. Ze Szwecją Polacy przegrali 1-3.
4: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
7: SK Rzeszów News.
5: Michał Serki ze Sąd Apelacyjny w Rzeszowie połączy dwie sprawy. Chodzi o postępowanie w sprawie grupy zajmującej się handlem kradzionymi samochodami i ukrywanie ich prawdziwego pochodzenia. Wcześniej były to dwa osobne postępowania. W procedery mieli być zaangażowani także dwaj funkcjonariusze Straży Granicznej. Rozprawa zaplanowana jest na 27 października. Strażacy z Polski i Ukrainy będą szkolić się nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Przy ulicy Żeglarskiej w Tarnobrzegu powstaje Centrum Ratownictwa. Montowane są już okna, a budynek ma być gotowy pod koniec roku.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Imprezka.
8: Eska.
7: Eska.
9: Tak od godziny chodzę i mam wrażenie, że coś tak dziwnie mi pachnie. No i właśnie odkryłem, że przez ostatnią godzinę po zjedzeniu kanapki jestem cały w majonezie. Także to będzie naprawdę tłusty program. Koszula chyba do prania od razu. Hanczak, zapraszam. To może piosenka na złagodzenie nerwów, a ja idę się wyprać. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
10: Kto powiedział pierwszy?

0: trochę się czuję jak loser z tytułu tego właśnie hitu Tame Impali. Tak się ładnie dzisiaj wystroiłem i proszę bardzo, urąbany już majonezem. Majonez jednak jest szkodliwy. No zaprałem, zobaczymy. Swoją drogą, w trakcie kilku tych hitów też odkryłem, że nie tylko koszulę upaprałem majonezem. Także to cały ja jestem. Mam nadzieję, że wy dzisiaj we wtorek nie daliście żadnej plamy. Sprawdźmy zresztą 664-402-302, czy tak właśnie jest, czy tak właśnie nie jest. Ja wam będę zadawał pytania, a wy będziecie odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Można dzwonić właśnie teraz. 664-402-302. No i poniekąd oczywiście spodziewajcie się pytań, które będą powiązane z tematem, który mnie napadł przed chwilą. 664-402-302. Ja na pytanie, czym można się ubrudzić na pierwszą literę mojego imienia, czyli Michał, odpowiadam, że M jak majonezem, ale sprawdźmy, jak to z wami. Halo, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Dorota.
0: Dorota, czym można się poplamić na pierwszą literę twojego imienia?
1: Domestosem.
0: Ojejku, ale to od razu wygryzie dziurę. To w sumie miałem zapytać, czym można odplamić potem ubranie, ale widzę, że ty już nie masz ubrania. Błagam, nie róbcie tego w domu. A Dorota, mam nadzieję, że nie używasz tego do plamienia swoich ubrań. Shakira, Whenever, Wherever, już teraz.

0: Z obroczką na palcu i mikrofonem w dłoni Damiano Dawid na antenie Radia SK w Imprezce The First Time, ale to nie będzie pierwszy raz, kiedy zabierzemy was w nieznane. Byliśmy już na Cyprze, byliśmy w Hiszpanii, gdzie teraz powędrują nasi słuchacze razem z naszą porankową ekipą. O tego nie wie nikt, ani oni, ani wy, ani ja. No i na tym polega cała zabawa, że wiemy kiedy, pod koniec października, wiemy, że na weekend, wiemy, że z naszą poranną ekipą, ale nie wiemy, dokąd was zabierzemy na ten weekend. Czy będzie ciepło, czy będzie zimno, czy będzie ładnie, czy będzie brzydko. Nie, no podejrzewam, że będzie przede wszystkim przygoda. Odlot ściśle tajny powraca, już można się zgłaszać, żeby z nami taki weekend spędzić. Gdzie? Dowiecie się na lotnisku. A zgłoszenia za darmo w naszej mobilnej apce.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama. Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
3: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
4: Froyer rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Froyer w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royer.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
5: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Ser Plastry Mlekpol 150 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Jakob z Kronung 200 gramów. Tylko z aplikacją 28,99 za sztukę.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
11: I po reklamie.

0: Lata mijają, a ten hit brzmi cały czas doskonale. Jak ten David Guetta to zrobił? Razem z Kid Karim, tutaj Memories na antenie Radia SK na 20 minut przed 19. Dzisiaj w kalendarzu nietypowych świąt mamy dzień hipochondryka, czyli to taka osoba, która szuka w sobie różnych problemów zdrowotnych, różnego typu chorób i się boi. I tak naprawdę to mam wrażenie, że poniekąd większość z nas po trochu przynajmniej jest hipochondrykami i może dzisiaj świętować. Na przykład część z was na pewno ma dzisiaj problemy z oczami i jakoś nie widzi siebie jutro w pracy, prawda? Kaśka Sochacka i szum nie w uszach, chociaż poniekąd w uszach też, za chwilę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.

0: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: końca.
1: Bez końca to można by było dostawać wypłatę, ale żeby pracy nie było tak, że jest jej nieskończenie wiele, nie? To by było super. Oskar Sims, bez końca, przed godziną 19 na antenie Radia SK, ale jak ma się wypłatę, to można sobie potem kupić jakąś zabawkę. Tak, tak, okazuje się, że dorośli kupują sobie bardzo dużo zabawek, nawet jeżeli nie mają dzieci, kupują je dla siebie i o tym trochę po godzinie 19 pogadamy. Jestem bardzo ciekawy, czy ostatnio, drodzy dorośli, kupiliście sobie jakąś zabawkę i co to było. Można zostawić głosówkę i się pochwalić na Messengerze Radia SK.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
19: To będzie ostatnia reklama. Oryginalne azjatyckie smaki przyziębione przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang. Azja Express. Zapraszamy. Rynek Rzeszów 17.
20: I po reklamie. Rzeszów na czasie.
21: Ja u Serki ze w podrzeszowskiej Jasionce ruszył Dual Use Hackathon. W 24-godzinnej rywalizacji ponad 70 uczestników z całej Polski będzie pracować nad rozwiązaniami wykorzystującymi technologie bezzałogowe.
22: Te zadania pomogła nam przygotować Politechnika Rzeszowska, więc mamy zapewniony poziom merytoryczny, ale przede wszystkim motywację dla młodych ludzi, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w ścieżce zawodowej, żeby zainteresować się technologiami bezzałogowymi.
21: Mówił prezes APCI Michał Tabisz. Szczegóły na Facebooku Podkarpackiego Centrum Innowacji. Zapiszcie w kalendarzu datę 5 października, bo właśnie wtedy macie kolejne zwiedzanie Rzeszowskiego Zamku z przewodnikiem. Będziecie mogli zajrzeć za mury miejsca zwykle niedostępnego dla turystów.
23: Muzyką się żyje.
1: Za kilka dni nowy album Wiktora Waligury, czyli młodego artysty, którego na pewno kojarzycie z tego hitu. To cztery pory roku, czyli hit, który podbił nie tylko naszą playlistę wiosną i latem tego roku. Wiktor Waligura nie ukrywa radości z tego sukcesu.
0: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
1: Teraz będzie można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukaże się album Krótkie historie o miłości. Tego dnia artysta zacznie też trasę koncertową promującą płytę, wystąpi w Warszawie, a potem jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Imprezka. A u nas za chwilę wystąpi Prima Ballerina, no a konkretnie to Margaret, która zaśpiewa swój nowy hit. Ona też się szykuje do wielkiego koncertu, ten 11 grudnia na warszawskiej scenie. Można już nabywać bilety. No i tego hitu na pewno też nie zabraknie. Tuchanczak, witajcie!

0: Agata napisała, że rusza na siłowni, żebym zagrał coś mocnego gitarowego. Będzie! Damiano Dawid był, będzie Nickelback, ale wcześniej coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bardzo się cieszę, że w Imprezie będę mógł zagrać nowy single Clean Bandit, bo bardzo lubię tę grupę. Pamiętacie na pewno takie hity jak Rather Be, Rockabye, Solo, Symphony. No naprawdę oni mają na koncie takie sztosy, że aż tylko zacierać ręce, kiedy wydają coś nowego, a zbliża się nowy ich album. Mamy zwiastun. To jest kawałek pod tytułem Company, nagrany wespół zespół z wokalistką Chloe i z artystą o nazwisku Oh My Lay. No to oh my god, jaka to fajna piosenka, jaka to fajna nowość. Posłuchajcie, Clean Bandit w Esce.

0: Czy to, że zagrałem hit Kuby i Kuby pod tytułem Chłopaki właśnie w tym momencie, to przypadek? No nie sądzę, bo tak chciałem tylko przypomnieć, że jutro mamy Dzień Chłopaka. A że w sumie każdy mężczyzna jest takim chłopakiem, takim dużym dzieckiem, no to ucieszy się nawet z zabawki. Zresztą jak pokazują statystyki na razie ze Stanów, okazuje się, że bezdzietni dorośli i chłopcy i dziewczynki dorośli kupują już więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Tak, tak. Okazuje się, że dorośli bardzo chętnie kupują różnego typu zabawki. Czasami po to, żeby sobie grać, bawić się, a czasami dla swojej kolekcji, żeby powiększać swoje zbiory, bo chodzi na przykład o jakieś popularne figurki czy innego typu gadżety. No i tak sobie pomyślałem, że sprawdźmy, jak to jest u nas. Drodzy dorośli, jaką zabawkę ostatnio sprawiliście przede wszystkim dla siebie? Nawet jeżeli macie dzieci, a jak nie macie dzieci, to tym bardziej. Może właśnie do swojej kolekcji, a może po prostu po to, żeby się beztrosko bawić. Czekam na wasze przyznawki i wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czym się cieszą nasi słuchacze, kiedy się bawią. Rita Ora i Age z Matą za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce. Słuchaj nas od rana.
6: I leci z SK-ą w nieznane.
7: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
1: Autopromocja.
8: Reklama.

0: 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Wielozadaniowy SUV, Mange, zwinny elektryk, Box, rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody, trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji, bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
2: Salon Dongfeng, firma Bibmot Mielec, Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
3: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
4: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
3: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
2: I po reklamie.

0: Hity z tą prawieczorową porą wchodzą doskonale. To imprezka w SC, Hanczak z tej strony. 16 minut nam zostało do godziny 20. O zabawach i zabawkach dzisiaj w imprezce tych dla dużych dzieci, chociaż okazuje się, że te dziecięce zabawki cieszą się dużym powodzeniem także wśród dorosłych, a w Stanach to nawet ci bezdzietni dorośli częściej kupują zabawki niż ci, którzy dzieci mają. No tak mówią badania. No więc pytam was, co drodzy dorośli ostatnio sobie kupiliście jako zabawkę? Jakoś tak sami panowie praktycznie nagrywają głosówki, ale dobrze, będą inspiracje na jutrzejszy dzień chłopaka. Paweł?
1: Takich zabawek, które nabyłem ostatnio, to nabyłem konsolę retro i gram w starą kontrę.
0: Ach, nie ma to jak stare gry. Ostatnio też walczyłem z grą, z którą się utożsamiam, czyli z Pac-Manem, bo on zjada wszystko po drodze. No to jeszcze Robert z głosówką z Messengera Eski.
2: Duzi chłopcy kupują sobie zabawki dla dużych chłopców, więc kupiłem sobie kłada.
0: Bardzo proszę, droga zabawka i duża rzeczywiście. Jest jedna dziewczyna, jedna jedyna, która się do mnie odezwała, ale nie nagrała głosówki, tylko napisała, bo podobno się wstydzi, nie wiem czemu i czego i czemu. Sandra napisała, że jak się bawić, to pingwinkiem. Nie rozumiem, dlaczego się wstydziła maskotki. Pluszowa, fajna.

Miley Cyrus przed godziną 20 ze swoim nowym hitem na antenie Radia SK. A po 20, no między innymi opowiem o urodzinach, które zawsze ściągają tłumy ludzi do Katowic tym razem, ale też z kimś z was zagram. W grę, którą być może kojarzycie z wakacjami, z koloniami albo z jakąś zieloną szkołą. Ta gra nazywa się Szczerość czy Odwaga. Czy mam tutaj po drugiej stronie szczerych albo odważnych, którzy chcą zgarnąć eskowe gadżety, między innymi nasze skarpetki? Zapraszam, 664-402-302, można zgłosić się SMS-em albo na Messengerze Radia SK, tylko zostawcie namiar na siebie.

0: SK.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: Cappuccino, caffè latte.
12: Co robisz?
11: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
13: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé, łatwo o dobry dzień.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
17: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
18: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
19: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
22: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
21: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
22: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
21: Nie bujasz?
22: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
23: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
24: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.auto-kres.pl.
25: I po reklamie.
26: Rzeszów na czasie.
27: Michał Serkis. Mamy dla Was zaproszenie na jesienną edycję amatorskiej ligi speed slalomu w Rzeszowie. To propozycja dla rolkarzy w każdym wieku.
28: To są takie zawody, w których każdy może wystartować, niezależnie od umiejętności. Nawet dopuszczamy do tych zawodów taką ewentualność, że ktoś pierwszy raz w życiu ma rolki na nogach.
27: Mówi Konrad Tomaka z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
28: To są takie zawody, gdzie każdy dostaje medal, każdy dostaje dyplom, każdy dostaje nagrodę i kto ma każdy pieniądze zapewnione. To ma być świetna zabawa.
27: Speed slalomowe ściganie 4 października w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie. Początek o godzinie 10. Szczegóły na Facebooku Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
0: Muzyką się żyje.
1: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób, a najbliższa impreza w sobotę. Tego dnia w Katowicach odbędą się 5. urodziny Dope House. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo. Na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu, czyli m.in. Gips, ale nie zabraknie też specjalnie zaproszonych gości, to choćby Kukon czy Guzior. Bądźcie czujni, bo w Esce jest szansa na zaproszenie na te urodziny. Nicole Scherzinger ma ostatnio jakiegoś pecha, no bo koncertuje w tej chwili z grupą The Pussycat Dolls. Panie wróciły do wspólnych występów, świętując 20-lecie debiutu płyty. Były niedawno w Polsce, no i tu Nicole miała małą wpadkę przez zepsuty odsłuch. Techniczna usterka opóźniła jej wejście na scenę podczas jednej z piosenek, przez co pozostałe wokalistki przez większą część utworu były na estradzie bez niej. Teraz jednak Nicole miała groźniejszy wypadek. Niedługo przed koncertem w Düsseldorfie wokalistka niechcący oblała się wrzątkiem. Poparzyła sobie nogę. Nie odwołała jednak występu i pojawiła się na scenie, a o poparzeniu opowiedziała potem na Instagramie.
0: Freska.
1: Jeżeli właśnie robicie sobie herbatę, uważajcie, bądźcie ostrożni. Ale jak już sobie ją zrobicie, to zgłoście się do zabawy Szczerość czy Odwaga. Czekam na chętnych, nagrody też na was czekają. Można zgłosić się na Messengerze Radia SK. 2 po 20, Tuchanczak, dobry wieczór.

0: Wróciliśmy na chwilę do czasów Discmanów i Walkmanów i do czasów, kiedy ja grałem w szkole, a w sumie to na zielonej szkole, pamiętam, Szczerość czy Odwaga, albo Prawdę lub Wyzwanie, jak kto woli, różne są nazwy. I zagrałaś w to kiedyś?
1: Chyba tak, ale to już naprawdę w dawnych, dawnych czasach.
0: No to teraz zagramy w nowych czasach, w dorosłym życiu, w Szczerość czy Odwagę. Słuchaj, polega to na tym, że za chwilę wybierasz albo szczerość, albo odwaga, albo zadaję ci pytanie, albo daję ci jakieś zadanie do wykonania. Jeżeli wykonasz, odpowiesz prawidłowo, to znaczy szczerze, to masz nagrody. Chyba że chcesz odwrócić rolę i zadawać pytania, bądź dawać zadania mi, ale wtedy zrzekasz się nagród. Chyba że nie podołam. Co wybieramy?
1: Wolałabym to drugie.
0: Chyba
1: tylko
0: żartujesz.
1: Nie mam odpowiedniego pytania.
0: To się jeszcze nigdy nie zdarzyło w historii tej zabawy na antenie Radia SK. Ja się tego bardzo boję. To nie, to może ty wybierz.
1: No dobrze, to może szczerość tym razem.
0: No i padło to słowo na antenie, a więc będzie pytanie dla ciebie i musisz być teraz szczera. Iza, pytanie będzie dotyczyło trochę pracy. Jaka jest rzecz, która została przez ciebie zrobiona w miejscu pracy, w czasie pracy, a której wiesz, że nie powinnaś robić. I teraz się dopiero do tego przyznasz, przemi wobec. No dawaj, rachunek sumienia teraz, co ja takiego w pracy zrobiłam. Niech to będzie coś takiego, wiesz, pikantnego, wstydliwego. Chcemy wiedzieć wszystko. Wyjmij to na wierzch.
1: Nie wiem, kurczę. Nie wiem.
0: Jeszcze dam ci chwilę. Na pewno jest coś takiego. Każdy ma coś na sumieniu. Co robiłaś w czasie pracy, czego nie powinnaś robić wtedy?
1: Śmiałam się po cichu z klienta.
0: O, a w jakiej branży pracujesz?
1: Żeby nie robić reklamy.
0: Nie, ja pytam tylko o rodzaj, nie pytam o firmę, aż taki nie jestem wścibski.
1: No dobrze, to uogólnijmy to do obsługi klienta.
0: No dobrze.
1: Może.
0: Myślę, że każdy, kto pracował z klientem, czasami trafił na takiego, z którego albo drwił trochę sobie na boku, albo go tak wkurzył, że no, wyzwał go w myślach od najgorszych. Chociaż znam takich, co wyzwali dokładnie. Naprawdę i już nie pracują z klientem, no to się zdarza. Dobrze, Iza, no powiem ci, nie było łatwo, ale coś z ciebie wyciągnąłem, więc zestaw naszych eskowych gadżetów ze skarpetkami w roli głównej jest dla ciebie.
1: Super. Na jesień jak najbardziej.
0: Bardzo proszę i świeżutkie, nienoszone. Eleanor, back to yours, to nowość, Westę.

0: To imprezka tu SK Hanczak z tej strony i Sanach oczywiście cichosza. Już o tym, co trzeba zrobić do pracy na przykład cichosza, albo do szkoły na jutro, co trzeba przynieść też drogie dzieci cichosza, bo rodzice nie będą po nocy jeździć i szukać na przykład Bristolu albo bibuły. Za kilka chwil Sharpoll i Dua Lipa, będzie też Kuba i Kuba z hitem Stygnie lato. A że w kalendarzu dzisiaj nie tylko jest dzień hipochondryka, o czym już mówiłem, ale jest też dzień kuriera, to ja w takim razie uruchamiam Messenger Radia SK, żebyście mogli swojego kuriera pozdrowić. Tego, który nosi wam te wszystkie ciężkie paczki, które zamawiacie w internecie. Ewentualnie kurierzy też mogą pozdrowić siebie nawzajem albo swoich ulubionych klientów. Zapraszam, głosówka na Messengerze SK, mile widziana.
1: Reklama.
2: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
5: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
6: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
5: Zapraszamy!
7: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
8: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
9: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek! Odkrywaj i smakuj Bieszczady!
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
15: Makaron swojski Egmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr. Jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
14: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: No i wystygło, chociaż początek tej jesieni całkiem ciepły. Kuba i Kuba w Radiu SK, 15 minut zostało nam do godziny 21. Dzisiaj dzień kuriera, więc można pozdrowić swojego kuriera. No i Marta napisała na Messengerze Radia SK, że pozdrawia kuriera Filipa, z którym po pierwsze jest po imieniu, a po drugie najczęściej żegna się z nim słowami do jutra. Ale ty musisz dużo zamawiać. No chyba, że to jest kurier, który do ciebie do pracy przyjeżdża. Jest też głosówka od Kariny. Panie jakoś się uaktywniły, widzę.
1: Pozdrawiamy naszego małego, biednego kuriera Damiana. Przepraszamy za tą trampolinę po nartach 5 lat temu. Szkoda, że już u nas nie jeździ, ale kurier Krzysiu też jest spoko.
0: Trampolina i narty? No ja się nie dziwię, że Damian już nie jeździ na waszym rejonie, bo on po tym jak wnosił pewnie na któreś piętro te wszystkie ciężkie rzeczy, to już nie ma siły i zdrowia. No ale na cześć wszystkich kurierów...

0: DJ-producent Kygo, zremiksowany przez innego DJ-producenta Robina Schulza. To Take Me Back na antenie Radia SK przed godziną 21. No nie da się od tego uciec, nie da się ukryć, drodzy studenci i wykładowcy, w tym tygodniu początek roku akademickiego. Ale my trochę ten powrót do tej rzeczywistości na studiach staramy się ułatwić. I to już od samego rana, bo Jankę, Skama i Wiktor co rano mają dla was trochę elektronicznych gadżetów, które może po tych pierwszych trudach i znojach po zajęciach pomogą wam się zrelaksować i odreagować. Są tablety, są smartfony, są głośniki i jeszcze inne rzeczy. Na sk.pl znajdziecie szczegóły i tam też możecie się zgłosić. No i bądźcie czujni od samego rana, bo oni jutro mogą do was zadzwonić.
1: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
6: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wielozadaniowy SUV? Mange. Zwinny elektryk? Box. Rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody. Trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
11: Salon Dongfeng, firma Bibmot Mielec, Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
12: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdu Koda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdu Koda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
16: I po reklamie.
17: Rzeszów na czasie.
18: Michał Serkis na kolejny babski wieczór do rzeszowskiej Zorzy możecie zaglądać 30 września. Do obejrzenia będzie lalka z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Seans o 19, a przed tym tradycyjne pokazy kosmetyczne i dietetyczne dla panie. A 3 października macie kolejne spotkanie Rzeszowskiej Akademii Komiksu. Każdy znajdzie coś dla siebie, zapowiada Wojciech Birek, jeden z organizatorów.
16: Mamy tych kilka sekcji. Spotyka się sekcja mangowa o 12, o 14, ta głównonurtowa i o 16 sekcja zajmująca się Gwiezdnymi Wojnami.
18: To wszystko w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Wejdziecie za darmo, a szczegóły sprawdźcie na stronie WDK-u.

0: Jedynka Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Od tego hasła zaczniemy rozmowę o sporcie, a dokładniej o działalności Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Kilka słów o jego historii i obecnych inicjatywach. Z Jackiem Bigusem, wiceprezesem urzędującym Związku w Rzeszowie, rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
2: Zaczniemy sobie od tego, kiedy i jak powstał Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Czyli jakie wydarzenia i potrzeby doprowadziły do jego utworzenia?
3: No, historia Szkolnego Związku jest dość bogata, bo Szkolny Związek Sportowy powstał 72 lata temu, w 1953 roku właśnie został utworzony, także to już jest bogata historia. Wiele imprez w tym czasie było realizowane, dziesiątki bardzo ciekawych różnych programów. Dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży przewinęło się przez zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. W tej chwili w Rzeszowie działamy jako Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy po reformie administracyjnej w 1999 roku, czyli 26 rok jako Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek, a wcześniej te wojewódzkie organizacje istniały w poszczególnych małych województwach. No, w tej chwili działamy na Podkarpaciu, obejmujemy swoim działaniem praktycznie wszystkie gminy, wszystkie powiaty, no i oczywiście cały zasięg województwa podkarpackiego.
2: Dobrze, no to skoro już wiemy, jak związek powstał i jak rozwijał się na przestrzeni tych lat, chciałabym teraz zapytać, czym Szkolny Związek Sportowy na Podkarpaciu zajmuje się obecnie? Jak wygląda dziś system sportu szkolnego dla dzieci i młodzieży, właśnie z podziałem na te kategorie wiekowe?
3: To igrzyska dzieci dla dzieciaków z klasy od 1 do 6, igrzyska młodzieży szkolnej dla młodzieży z klasy 7-8 szkół podstawowej oraz program w ramach licealiady, czyli zawody dla szkół ponadpodstawowych. W każdej z tych kategorii realizujemy zawody w 22 dyscyplinach sportu, czyli są to dyscypliny te najbardziej popularne, gry zespołowe, czyli piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka 3x3, rugby, unihokej, ale także cały wachlarz zawodów lekkoatletycznych, czyli wieloboje lekkoatletyczne, przełaje indywidualne, sztafetowe, drużynowe, wieloboje, ligi lekkoatletyczne, poprzez sporty indywidualne, jak badminton, tenis stołowy, gimnastyka, pływanie, łyżwiarstwo, narciarstwo, gry, zabawy dla dzieci, więc ten wachlarz dyscyplin jest bardzo, bardzo duży. Stanowimy taką piramidę sportu całego w naszym kraju, bo zawody nasze rozpoczynają się na szczeblu gminnym, później są etap powiatowy, zawody rejonowe, półfinały wojewódzkie, finały wojewódzkie, najlepsi z finałów wojewódzkich z kolei startują w finałach krajowych, a nawet najlepsi z finałów krajowych startują w zawodach tzw. IEZ-u, czyli Mistrzostwa Świata Szkół. I tu też mamy duże tradycje i pewne osiągnięcia. Także tak jak mówiłem, stanowimy taką piramidę sportową, czyli tutaj nam zależy na ilości, czyli żeby jak najwięcej dzieci umiało pływać, jeździć na narta, jeździć na łyżwach, biegać, grać piłkę, a rolą okręgowych związków sportowych, klubów sportowych, trenerów jest wyłowienie tych perełek i po prostu zainteresowanie ich działalnością, pracą w klubach sportowych, tak żeby już później mogli osiągać i specjalizować się w tych już swoich dyscyplinach ulubionych. Kolejnym programem to jest dość duży program pod nazwą Mały Miś, czyli jest adresowany do dzieciaczków z klas 1, 2, 3 szkół podstawowych. Program polega na organizacji jednej godziny zajmowania fizycznego w klasach właśnie 1-3 wspólnie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela wychowania fizycznego. Nauczyciele są przeszkoleni do realizacji tego programu, otrzymują podręczniki. Szkoła otrzymuje pakiety sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dziecka, lekkiego, miękkiego, przyjemnego. Dzieciaki jako element motywacyjny otrzymują specjalne legitymacje, wklejeczki z nazwami dyscyplin, bo program polega na realizacji w ciągu 36 tygodni 6 bloków po 6 godzin, czyli bloków zdobywania takiej sprawności w postaci z dyscyplin sportowych. My sugerujemy, żeby to były dyscypliny takie jak turysta, rowerzysta, gimnastyk, piłkarz, lekkoatleta, saneczkarz, ale można te dyscypliny zmienić, dostosować je do warunków bazowych szkoły, do warunków sprzętowych, do zainteresowania dzieci, do tradycji regionalnych i są też dyscypliny takie mniej popularne jak unihokej,

0: Tych klasa 1-3. Tutaj zajęcia pozalekcyjne prowadzone są właśnie tak samo przez nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Szkoły również otrzymają pakiety sprzętu sportowego, też dostosowane do wieku dziecka. Też dzieciaczki otrzymują legitymacje, wklejki z dyscyplinami, które zdobywają. Także też kolejny bardzo ciekawy program. Ten program z kolei jest finansowany ze środków samorządu województwa podkarpackiego. Następnym programem, który też realizujemy po raz kolejny, to są zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Tutaj zajęcia też dla tych najmłodszych. Mamy tutaj tylko 40 grup w województwie, ale dobre i to także tutaj, bo tak jest to kropla w morzu potrzeb, bo zapotrzebowanie znacznie większe, ale myślę też bardzo ciekawy, konieczny program w związku z dość dużymi wadami postawy u młodego pokolenia, także przynajmniej w tej części tych dzieci staramy się te wady usunąć.
1: A jak wygląda dostęp do tych programów w poszczególnych powiatach? Czy to jest tak, że wszędzie dzieci mogą brać udział w programach i zawodach, czy są może różnice w dostępności?
0: Myślę, że tutaj dostępność jest dość duża. Wachlarz dyscyplin, które my operujemy, jest bardzo szeroki, bo myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie, bo są to zawodów, lekkoatletyczny, bo przez grę połowę do tych sportów intelektualnych, jak szachy, więc myślę, że każde dziecko, które chce startować w zawodach, znajdzie. Naszym głównym takim zadaniem jest właśnie to, żeby jak najwięcej dzieci startowało w tych zawodach. Zawody są, tym najniższym szczeblem są tak zwane szkolne igrzyska sportowe, czyli wyłonienie reprezentacji szkoły na zawody kolejnego szczebla, czyli te zawody gminne, później powiatowe, więc tutaj ta możliwość, każde dziecko ma jednakowe prawa startu, my nikomu nie zabraniamy bez względu na płeć, na wiek, na pochodzenie, tutaj nie ma praktycznie żadnych takich przeciwwskazań, także zachęcamy, zapraszamy wszystkie dzieci do naszej imprezy.
1: Jak wygląda sport szkolny w poszczególnych powiatach i regionach Podkarpacia? Może rozpoczniemy sobie od północy naszego województwa, czyli od Stalowej Woli, Niska i Tarnobrzega.
0: No, dość mocny rejon. U nas jest to tak zwany rejon numer jeden, bo geograficznie ustalony, czyli w skład tego rejonu wchodzi właśnie miasto Tarnobrzeg jako powiat grodzki, powiat tarnobrzeski, powiat solowolski, powiat niżański. Dość mocny, no w każdym z tych powiatów mamy swoje struktury, czyli są powiatowi organizatorzy sportu, którzy działają, organizują imprezy. Stalowa Wola to jest bardzo mocny ośrodek, przede wszystkim lekkoatletyczny, ale także to są medaliści, mistrzostw województwa, a także kraju w innych dyscyplinach. Tenis stołowy, piłka siatkowa, to znakomici koszykarze, także tych dyscyplin też jest wiele. I reprezentanci ze Stalowej Woli też reprezentowali nasze województwo na zawodach ogólnopolskich, między innymi siatkarki ze szkoły numer 7. Także jest to naprawdę mocny rejon i...
2: Region numer 1.
0: No, geograficznie na pewno, a sportowo też dość mocny. Czołówka województwa.
1: Dobrze, a jak to wygląda na przykład w stolicy województwa, czyli Rzeszowie i może tutaj tych okolicach?
0: No, Rzeszów wygrał dwie kategorie, jeżeli chodzi o kategorię gmin powiatów, czyli zarówno w kategorii szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Tutaj no nie tylko ilość szkół, ale jakość, te szkoły rzeszowskie dość mocno się przebijają, no szczególnie w licealiadzie, to jest poza zasięgiem wszelkim, to jest zespół szkół sportowych, czyli to popularne piąte liceum z ulicy Hermańskiej. To kilkanaście nie tylko medali, ale po prostu tytułów mistrza województwa. To są znakomite siatkarki, siatkarze, to są piłkarki ręczne, to są przede wszystkim lekkoatletki, lekkoatleci, którzy wygrywają nie tylko finały wojewódzkie, ale to są medaliści mistrzostw kraju, więc tych dyscyplin, których osiągają sukcesy, jest znacznie więcej. To jest szkoła numer jeden w województwie, no w tej chwili praktycznie poza zasięgiem. W szkołach podstawowych, no jest tych szkół kilka, które brylują, jest to i 18 Rzeszów, i szkoła sióstr PR-ek, i zakonu PR-ów, czyli dwie różne szkoły, ale też osiągające sukcesy w naszym województwie. I 25 też widać na tym. To jeszcze wiele szkół, 23, to są wiele szkół, które widać, które zdobywają medale na arenie. Także są to szkoły same rzeszowskie, ale też trzeba powiedzieć, że bardzo mocny jest tutaj także powiat ziemski rzeszowski, gdzie też wiele szkół startuje i osiąga bardzo dobre wyniki. Od wielu lat gmina Czebownisko jest najlepszą gminą wiejską w naszym województwie i też szkoły nie tylko z tej gminy, ale także i z Kamienia, i Dynowa, i właśnie, ale przede wszystkim gminy Czebownisko też osiągają znakomite wyniki, wygrywając finały wojewódzkie i reprezentując Podkarpacie na finałach ogólnopolskich.
1: Dobrze, to wiemy już, jak wyglądają sporty szkolne na północy i w środkowej części województwa, a teraz przenosimy się do wschodniej granicy Podkarpacia, czyli do Przemyśla i powiatu przemyskiego. Jakie sporty cieszą się tam największym zainteresowaniem?
0: Sam powiat przemyski to przede wszystkim unihokej. To bardzo mocny ośrodek unihokejowy. kolejowy w Żurawicy, to wielokrotnie mistrzowie województwa, to jeżeli chodzi o powiat ziemski, natomiast powiat grodzki, Przemyśl, to też jest bardzo mocny środek, od lat

0: W czołówce bardzo mocny sport rozwinięty. Tutaj mamy przede wszystkim kilka dyscyplin. No, piłka ręczna to jest chyba, tak mi się wydaje, koszykówka i lekka atletyka. To są trzy takie podstawowe dyscypliny. Piłka ręczna to przede wszystkim szkoła numer 14, ale także w tym roku dołączyły siatkarki z 15 przemyskiej. To są koszykarze też 14, nie tylko i drugie liceum. Tutaj pierwsze, drugie liceum bardzo mocne, ale przede wszystkim drugie liceum w koszykówce. No i lekkoatleci z różnych szkół przemyskiej. Także to są takie podstawowe dyscypliny, które widać, ale także widać i badmintonistów z tego ośrodka, więc i szachistów, więc tutaj taki też bardzo mocny sportowy ośrodek.
1: No i teraz na sam koniec przenosimy się do południowej części naszego województwa, czyli w Bieszczady. Czy geografia i przyroda tego regionu przekładają się na specyfikę sportów szkolnych?
0: No, myślę, że tak, bo to są takie ośrodki z kolei przede wszystkim sportów zimowych. Szkoły z powiatu bieszczadzkiego i nie tylko bieszczadzkiego, bo w tej chwili całe, że tak powiem, dawne województwo krośnieńskie, dawne mówię, bo to już w sumie ponad 26 lat, ale jeszcze parujemy geograficznie tym dawnym województwem krośnieńskim, bo to już dochodzi do tego powiat i jasielski, i krośnieński, i samokrosno, ale przede wszystkim powiat bieszczadzki. To bardzo mocny region w narciarstwie. My akurat robimy tylko narciarstwo biegowe, nie robimy narciarstwa alpejskiego, zjazdowego, ale w tym narciarstwie biegowym przede wszystkim narciarska szkoła sportowa, czy obecnie szkoła mistrzostwa sportowego w Błuszczykach Dolnych, to zwycięzcy we wszystkich kategoriach w naszym województwie. To w ubiegłych latach wielokrotni medaliści mistrzostw kraju w tej dyscyplinie sportu. Z kolei powiat sanocki i szczególnie szkoły Sanoka, ale nie tylko, i z okolic Sanoka, to z kolei bardzo mocny środek w łyżwiarstwie szybkim. My akurat też nie robimy hokeja, nie robimy łyżwiarstwa figurowego, ale łyżwiarstwo szybkie organizujemy i te szkoły sanockie, można powiedzieć, że brylują właśnie w tej dyscyplinie sportu, ale nie tylko, bo także wiele, wiele innych dyscyplin, które są bardzo mocni, to są i tam są i znakomici siatkarze, piłkarze ręczni, i lekkoatleci, szczególnie właśnie biegi przełajowe i wieloboiści, także też tych dyscyplin jest bardzo dużo. Też tutaj o Krośni muszę też wspomnieć, bo to też bardzo mocny ośrodek, też bardzo wysoko od wielu lat. Myślę, jeden z lepszych organizacyjnie naszych takich terenów, gdzie bardzo mocny Szkolny Związek Sportowy działa na terenie właśnie Krosna, powiatu krośnieńskiego. Organizuje tam wiele, wiele imprez od tych sportów intelektualnych typu szachy, po biegi przełajowe, po mistrzostwa w siatkówce, więc też są to bardzo mocne ośrodki. W sumie w tej chwili tak wszystkie ośrodki chwalę, ale nie mamy za bardzo taki biały plan, więc to są, każdy ośrodek specjalizuje się w jakiejś swojej dyscyplinie sportu, w czym jest lepszy, w czym jest troszeczkę słabszy. To wynika z tych tradycji regionalnych, z możliwości takich bazowych, kadrowych, sprzętowych, zainteresowania młodzieży. My dajemy możliwości każdemu, a młodzież i nauczyciele sobie wybierają, w czym chcą, w czym mogą startować.
1: Dobrze, no to mamy już obraz tego, jak sport wygląda w różnych częściach województwa. Ale jak to przekłada się na sukcesy dzieci i młodzieży? Gdzie i w jakich dyscyplinach widać najwięcej tych osiągnięć?
0: My się taką medalodajną dyscypliną, to jest przede wszystkim unihokej. Tutaj mamy bardzo mocny ośrodek unihokejowy. Ilościowo i jakościowo jesteśmy liderem już w tej chwili w skali kraju. Te zawody odbywają się na drugim krańcu naszego kraju, bo w Elblągu od wielu, wielu lat. My wysyłamy corocznie blisko 10 drużyn w różnych kategoriach wiekowych, dziewczęta, chłopca, i praktycznie co roku wracamy, te drużyny wracają co najmniej z 4-5 medalami. Więc to jest taki naprawdę mocny punkt naszego województwa. Kolejnym punktem to są lekkoatleci, to głównie na bazie tej szkoły rzeszowskiej, 5 liceum czy zespołu szkół sportowych, gdzie ta szkoła zdobywa masę medali w lidze lekkoatletycznej, biegach przełajowych i sztafetowych, i drużynowych, więc to są kolejne medale, które są zdobywane, ale nie tylko z tej szkoły, bo także są i mniejsze szkółki, które zdobywały medale, na przykład szkoła Szczebosi, szkoła Zbiznego, czy małe wiejskie szkółki, a też zdobywały medale, nawet Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Mamy także medalistów w innych dyscyplinach, ale są to już takie raczej pojedyncze medale, ale przede wszystkim mówię, to są takie nasze takie wiodące dyscypliny sportu. Ja myślę, że ten sport szkolny stanowi taką właśnie szeroką podstawę piramidy całego sportu na Podkarpaciu, także później myślę, że tak mam nadzieję i wierzę w to, że większość klubów opiera swój nabór do swoich klubów na bazie zawodu szkolnych, wybierając właśnie te najlepsze zawodniczki, zawodników i później obrabiając już dalej i zdobywając już medale w klubach naszego województwa.
1: A gdybyśmy tak spojrzeli na wiek uczestników, to więcej medali zdobywają dzieci młodsze, czyli tam klasa 1-5, czy raczej starsza młodzież? Jak to wygląda?
0: To nie ma jakiejś reguły, bo to co roku jest różnie. My mamy po kilka medali w każdej kategorii wiekowej, więc to tak w sumie nie ma takiego przełożenia może na... Znaczy wiek nie ma takiego znaczenia, myślę, że w tej kategorii.
2: Jedynka Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: 300 zł na wypoczynek w województwie podkarpackim. Mowa tutaj o podkarpackim czeku turystycznym. Z programu mogą korzystać nie tylko mieszkańcy naszego województwa, ale w zasadzie wszyscy pełnoletni obywatele Polski. A o szczegółach naszemu reporterowi Tomkowi Widakowi opowiedziała Anna Brzechowska, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4: Anna Brzechowska, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Dziś rozmawiamy sobie o czeku turystycznym. Ten czek już pierwszą edycję miał i ta edycja cieszyła się bardzo dużą popularnością. Proszę powiedzieć, ile tych czeków się rozdało, może na początek.
4: Faktycznie pierwsza tura generowania czeków już za nami. Zainteresowanie tym czekiem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie 6630 czeków zostało skutecznie rozdysponowanych i ta pierwsza tura trwa, to znaczy, że czeki już zasilają naszą podkarpacką branżę turystyczną i wspierają ją w ten sposób. To nas bardzo cieszy.
5: Ten system do generowania czeków miał dosyć duże obciążenie, bo te czeki chyba się rozeszły w ciągu jednej godziny. Co tak naprawdę się wydarzyło z tym systemem? On nie wytrzymał tego przeciążenia?
4: Intuicja jest tutaj oczywiście właściwa. Tak, zainteresowanie czekiem przerosło nasze oczekiwania. Myśmy zakładali bardzo duże obciążenie i podwykonawca realizował kilkakrotne testy obciążeniowe, a wciąż zainteresowanych czekiem było kilkakrotnie więcej. W związku z czym doszło do maksymalnego przeciążenia systemu, ale to, co jest istotne, nie doszło do jego załamania. Dlatego też te czeki udało się rozdysponować, chociaż faktycznie nie możemy tutaj udawać, że z perspektywy użytkownika to nie było komfortowe doświadczenie.
5: Te SMS-y chyba niektórym przychodziły z opóźnieniem, a do innych w ogóle nie docierały. Słyszała Pani o takich przypadkach?
4: Zgadza się, tylko tutaj musimy rozróżnić dwa rodzaje SMS-ów, bo w procesie generowania czeków, właśnie ze względu na to, żeby te czeki były rozdysponowane prawidłowo, był moment, kiedy były rozsyłane SMS-y weryfikacyjne i dopiero po wpisaniu kodu z SMS-a weryfikacyjnego przychodził SMS z czekiem. I tutaj sprawa rozeszła się w niektórych przypadkach o ten właśnie pierwszy kod, którego nie udawało się wysłać. To był efekt dokładnie tej samej sytuacji, czyli tego, że system był przeciążony i wskutek tego ruchu, który wielokrotnie przekraczał założenia, część żądań wysłania kodu weryfikacyjnego nie docierała do etapu wysyłki. Odrzucały je zabezpieczenia systemu. Tak to wyglądało.
5: Przynajmniej druga i trzecia jeszcze edycja czeku turystycznego, podkarpackiego czeku turystycznego. No to jak się przygotowujecie na to, żeby ten system nie padł? Czy wprowadzacie jakieś dodatkowe, nie wiem, zabezpieczenia, udogodnienia i tak dalej? Jak to wygląda od takiej strony technicznej?
4: Ja muszę podkreślić przede wszystkim, że system nie padł. Faktycznie rozumiem doświadczenie. Jest mi też jakoś tam smutno i przykro, bo chcieliśmy, żeby wszystko zadziałało na tip-top. Natomiast faktycznie zainteresowanie było ogromne. W tej chwili nasz podwykonawca pracuje nad tym, żeby przede wszystkim zwiększyć przepustowość baz danych i serwerów, które obsługują ten system. Podwykonawca będzie realizował oczywiście testy obciążeniowe. My dbamy o to, żeby to zostało zrealizowane. No i to, co jest bardzo istotne, bardzo nam zależało na tym i zależy nadal, żeby wszelkie dane, które są do nas przekazywane, były bezpieczne. Dlatego też ten system ma swoje ograniczenia, bo on musi dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo danych, które są przesyłane. I tutaj też mamy już pewność, że dzięki temu, że nie doszło do załamania systemu, wszystkie dane, które zostały nam przekazane, są bezpieczne. Natomiast dane tych osób, które nie wygenerowały czeku, nie zostały nigdzie zapisane.
5: Odejdźmy od takich spraw technicznych i przypomnijmy, skąd wziął się pomysł na utworzenie podkarpackiego czeku turystycznego.
4: Utworzenie czeku turystycznego wynikało z potrzeby wsparcia branży turystycznej we wschodniej Polsce, ponieważ od czasu wojny w Ukrainie ta część naszego kraju i branża turystyczna w tej części kraju ma podgórkę i ma się nieco gorzej niż branża turystyczna w reszcie kraju. Stąd pomysł Ministerstwa Sportu i Turystyki, żeby uruchomić taki program wsparcia w postaci czeku turystycznego. Na Podkarpaciu realizuje to przedsięwzięcie nasza organizacja, czyli Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Dodatkowo wsparcia finansowego udziela też województwo i wygląda to tak, że połowa środków, która będzie z ministerstwa, będzie przeznaczona na pulę dla seniorów i użytkowników kart dużej rodziny, natomiast pula przeznaczona przez województwo umożliwi włączenie do tego programu wszystkich dorosłych Polaków.
5: Powiedziała Pani, że na Podkarpaciu Wy odpowiadacie za ten bon. To kto jeszcze go realizuje? Jakie województwa? Ma Pani wiedzę?
4: Tak, bon jest realizowany we wszystkich województwach ściany wschodniej, a więc w lubelskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim, i wszędzie operatorami tego przedsięwzięcia są regionalne organizacje turystyczne.
5: Okej, dobrze. To teraz zapytam tak z perspektywy zwykłego mieszkańca. Jak można skorzystać z tego bonu? Co trzeba dokładnie zrobić krok po kroku, żeby ten bon uzyskać, tak?
4: Mogę mówić oczywiście z naszej perspektywy podkarpackiej, chociaż wygląda to mniej więcej analogicznie wszędzie. U nas trzeba wejść na stronę poświęconą podkarpackiemu czekowi turystycznemu, a więc czek.podkarpackie.travel, pisane przez V. I tam w dniu generowania czeku trzeba kliknąć przycisk Złóż wniosek i po otrzymaniu takiego czeku, ponieważ tam klikamy Złóż wniosek, uzupełniamy pewne podstawowe dane i jeżeli zmieścimy się w puli, otrzymujemy taki numer czeku na telefon komórkowy i na maila. Następnie już posiadając czek, wybieramy jakiś obiekt z bazy, rezerwujemy sobie miejsce noclegowe samodzielnie, przyjeżdżamy na miejsce, pokazujemy numer czeku i dzięki takiemu numerkowi płatność za dany nocleg będzie pomniejszona o kwotę 300 zł.
5: Co do tego czeku, to rozumiem, że są jakieś terminy, do których można ten kod wygenerować. Proszę powiedzieć, jak to wygląda tutaj na Podkarpaciu.
4: Tak, generalnie akcja trwa, można powiedzieć, całą jesień, bo chodziło też o to, żeby wesprzeć branżę turystyczną w tym nieco niższym sezonie. Druga tura to jest 6 października i tu mamy 4 tygodnie na wykorzystanie i trzecia tura 3 listopada i podobnie 4 tygodnie na wykorzystanie takiego czeku.
5: Myśli Pani, że w przyszłości jest szansa, żeby to się rozwinęło na kolejne edycje?
4: No, my mamy ogromną nadzieję, że tak będzie. Wiadomo, zazwyczaj chodzi o pieniądze po prostu. Jeżeli będziemy mieć środki, chcielibyśmy dalej tak wspierać naszą branżę, przynajmniej do czasu, kiedy sytuacja się nie ustabilizuje. Ponieważ mamy taką sytuację, że z jednej strony nasza branża turystyczna jest przygotowana na przyjmowanie turystów, ma super ofertę, stara się cały czas rozwijać, a z drugiej strony raz po raz mamy takie przypadki, kiedy słyszymy, że gdzieś leciał jakiś dron i wtedy od razu informacja prasowa, która obiega cały kraj, wpływa na to, jak jest odbierana oferta turystyczna w naszym regionie. Więc pod tym względem jest to po prostu wciąż powtarzający się kryzys dla branży, która potrzebuje takiego wsparcia. Więc ja mam nadzieję, że to się uda i mamy nadzieję, że znajdziemy środki na to, żeby to kontynuować, ale jeszcze nie jestem w stanie absolutnie nic obiecać.
5: Powiedziała Pani o tych dronach. Rzeczywiście one są takim straszakiem trochę dla turystów, ale też straszakiem są niedźwiedzie, które też się pojawiają głównie tutaj w Bieszczady i okolice. I one też wpływają w jakimś mniejszym lub większym stopniu na branżę turystyczną. No jak było w tym roku właściwie? Czy ten ruch turystyczny przez niedźwiedzie właśnie i przez tą sytuację, którą mamy za wschodnią granicę, zmalał na Podkarpaciu? Czy raczej jest stabilny?
4: Niewątpliwie mieliśmy trudny początek sezonu. Afera niedźwiedziowa nie pomogła. To nawet nie chodziło o same niedźwiedzie, tylko o to, jak mocno media, w tym w szczególności media społecznościowe i niektóre osoby, które próbowały własny jakiś kapitał popularności zbić na tych niedźwiedziach, to był duży problem. A ironia losu jest taka, że inne regiony, które mają piękną przyrodę i w związku z tym również notują obecność dużych ssaków i dużych drapieżników, zazwyczaj ta obecność jest postrzegana jako atut, jako dowód na to, że ta przyroda faktycznie jest nieskażona, piękna na tyle, że duże zwierzęta ją wybierają. Niestety u nas poszło to w drugą stronę i przez chwilkę faktycznie słyszeliśmy od branży, że było mniej rezerwacji w związku z tą sytuacją. Ale czy ten gorszy początek sezonu był spowodowany tylko i wyłącznie przez niedźwiedzie? Nie mam przekonania. Musielibyśmy pewnie zrobić jakieś bardzo konkretne badanie, żeby wiedzieć, czy to było przyczyną, czy jeszcze inne aspekty. Branża turystyczna jest branżą bardzo delikatną, podatną na wszelkie wahnięcia, ponieważ jeżeli ktoś na przykład się czegoś przestraszy albo ma gorszą sytuację finansową, w pierwszej kolejności rezygnuje z tych dóbr luksusowych, które nie są mu niezbędnie potrzebne, więc powiedzmy z tego wyjazdu weekendowego w Bieszczady może zrezygnować. Więc na ten moment wiemy, że było troszkę trudniej, ale dopiero na jesień będziemy w stanie stwierdzić, o ile trudniej, jak dane z GUS-u będą ewidentnie liczbowo pokazywać nam, co się wydarzyło.
5: No tak, dane GUS-owskie trzeba jednak czekać, tak. Czasami dosyć długo. Okej, czyli ten błąd po prostu teraz na jesieni, bo to teraz na jesieni będziemy mieli taki troszeczkę odpływ turystów, może to złe słowo, ale tych turystów będzie na pewno mniej, no bo sezon wakacyjny się skończył, więc ten błąd rozumiem, że ma pomóc troszeczkę tej branży i ma zachęcić ludzi do przyjeżdżania na Podkarpacie, ale w ogóle do odwiedzania tutaj tej ściany wschodniej, wschodnich województw Polski.
4: Zgadza się. Faktycznie, z natury rzeczy. Jesień to jest troszeczkę niższy sezon, no bo po prostu nie mam już tyle wolnego. Z drugiej strony my na Podkarpaciu liczymy, że jesień będzie mocna, ponieważ no, mamy taką tą naszą złotą polską jesień. Październik bywa w Bieszczadach bardzo piękny i w związku z tym wiele osób lubi przyjeżdżać jesienią w Bieszczady. Dlatego liczymy, że tym bardziej podkarpacki czek turystyczny pomoże branży i może też doda trochę skrzydeł i motywacji.
5: Rozumiem, że wszelkie informacje można szukać na waszej stronie i w waszych mediach społecznościowych.
4: Zgadza się, strona czek.podkarpackie.travel. Tam znajdą państwo wszystkie podstawowe informacje dotyczące czeku. Znajdą państwo piękną bazę obiektów noclegowych, które umożliwiają wykorzystanie czeku i myślę, że to jest też fajna inspiracja generalnie do podróży na Podkarpacie. I tam też znajdują się zasady i wszelkie regulaminy korzystania z czeku.
2: SK Rzeszów.
3: Mimo że sezon na grzyby trwa cały rok, tak jesienią możemy spotkać najpopularniejsze gatunki. I te jadalne, ale i trujące. Na co zwracać uwagę podczas zbiorów, gdzie swoje zbiory sprawdzać i najważniejsze, czy grzyba wycinać, czy wykręcać? O tym nasz reporter Tomek Widak rozmawia ze swoimi gośćmi.
6: Sabina Bożewicz, pracuje na co dzień w Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, w oddziale higieny żywności i żywienia. Posiadam również uprawnienia grzyboznawcy.
7: Witam serdecznie, Ewa Bieniek. Również pracuję w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, w oddziale higieny żywności i żywienia i również mam uprawnienia grzyboznawcy.
5: Sezon na grzyby trwa w najlepsze. Proszę powiedzieć, które regiony Podkarpacia są najbardziej popularne wśród grzybiarzy?
6: Na Podkarpaciu występuje bardzo dużo gatunków grzybów, ponieważ mamy zróżnicowane tereny. Głównie chodzi o lasy, ponieważ grzyby głównie w lesie rosną. Mamy lasy bukowe, sosnowe, jodłowe, świerkowe i mamy lasy też mieszane. W nich można znaleźć przeróżny przekrój grzybów.
5: Jakie to są grzyby?
6: Na przykład borowiki, podgrzybki, maślaki, koźlarze, kurki, rydze, opieńki, czubajki, kanie, czy pieczarki, gąski, gołąbki. To jest ogromny przekrój, jeśli chodzi o te grzyby jadalne. Okay. Oprócz tego mamy grzyby niejadalne z różnych względów, na przykład przez gorzki smak lub grzyby trujące.
5: To tak dla przykładu może pani wymienić te trujące?
6: Jeden z najgroźniejszych grzybów naszych lasów jest muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Mamy muchomora jadowitego, muchomora plamistego, czerwonego, cytrynowego. Oprócz tego inne grzyby blaszkowe, bardzo groźne.
5: A których muchomorów jest najwięcej?
6: Czerwieniejących, tak.
5: Czerwieniejących.
6: A muchomorów czerwieniejących można spotkać faktycznie najwięcej z naszych obserwacji, tak to wygląda. Co ciekawe, muchomor czerwieniejący jest muchomorem jadalnym, ale nie cieszy się dużą popularnością, bo jednak dużo osób z ostrożnością podchodzi do zbierania grzybów.
5: A w którym rejonie Podkarpacia jest najwięcej tych grzybów? To jest Pogórze Przemyskie, to jest tutaj okolice Rzeszowa, Bieszczady, czy może bardziej północ Podkarpacia?
6: Nie można tego tak określić jednoznacznie, gdzie jest najwięcej grzybów. Myślę, że w tych rejonach, gdzie ich nie można zbierać, czyli w parkach narodowych albo rezerwatach. Tam mamy zakaz zbierania grzybów, więc można sądzić, że tam można spotkać największą ilość grzybów.
5: Okej, no dobra. Jakie błędy najczęściej popełniają początkujący grzybiarze?
6: Myślę, że głównym błędem jest to, że za szybko oceniają, klasyfikują grzyba. Aby prawidłowo rozpoznać gatunek, należałoby się bardzo dokładnie przyjrzeć wszystkim cechom. I tutaj jest jedna dobra zasada, taka aby grzyba wykręcać, czy wydobywać z podłoża w całości. Wiele tych cech identyfikacyjnych mamy również w podstawie trzonu, jak w przypadku na przykład muchomorów, gdzie możemy o obecności pochwy u podstawy trzonu rozróżnić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, albo odróżnić muchomora przykładowo od pieczarki. Także patrzymy dokładnie na wygląd, na kapelusz, na kolor kapelusza, na spód kapelusza, czy mamy do czynienia z blaszkami, z rurkami. Kolejno, czy jak wygląda trzon, czy ma obecność pierścienia. No i ta podstawa trzonu też jest ważną cechą diagnostyczną.
5: Czy warto zbierać tylko młode okazy, czy wiek grzyba w zasadzie przy zbieraniu nie ma znaczenia?
6: Tych najmłodszych owocników generalnie, jeśli nie znamy się za dobrze na grzybach, powinniśmy unikać, bo wiele grzybów jest za młodu bardzo podobnych do siebie. Ważne jest, żeby te grzyby zbierać na tyle wykształcone, żeby można było je bezwzględnie dobrze oznaczyć. I tu nie mówimy o pewności 99%, to jest za mało. Musimy mieć 100% pewności, z jakim gatunkiem grzyba mamy do czynienia.
5: Okej, okay. A czy robaczywy grzyb jest bezpieczny dla człowieka? No bo czasami ludzie zbierają robaczywe grzyby, odkrywają...
6: Nie wiem, w jaką stronę idziemy, bo jeśli chodzi, czy to jest dowód na to, że grzyb jest jadalny, to nie. To może o to chodzi panu?
5: No tak.
6: Bo jeśli mamy grzyba z czerwiami, z tymi robakami, no to jest tak, że on... Nie zbieramy grzybów zaczerwionych. Grzyby zaczerwione, czyli z tymi robaczkami, nie mogą znajdować się nawet w obrocie, nie powinniśmy ich zbierać. Jest to zwyczajnie zepsuty grzyb, tak, ale no też nie jest zbyt dobry do konsumpcji, nie zachęca nas do konsumpcji takich grzybów, jeśli one są zaczerwione. I ważne jest, żeby podkreślić, że jeśli grzyb jest nadgryziony przez jakieś zwierzęta, ślimaki, czy są w nim robaki, to nie jest dowód na to, że grzyb jest jadalny.
5: Okej, no to też jest ciekawa kwestia. A zdarzają się takie przypadki, że ktoś się na przykład sprzedaje przy drodze jakieś takie grzyby, które są na przykład nadjedzone przez jakieś zwierzęta leśne?
6: Na pewno. To też w zależności, w jakim stadiu są nadgryzione. Jeśli są lekko uszkodzone, to myślę, że przy obróbce wstępnej w domu można sobie taką część po prostu odkroić. Ale tak jak mówię, to nie jest wyznacznik tego, że grzyb jest jadalny, więc tutaj to jest mit, jeśli o to chodzi. Jeśli mielibyśmy jakąś jedną wspólną radę dać na grzyby, żeby odróżnić grzyby jadalne od trujących, to nie jest to wyznacznik. Ale generalnie w obrocie grzyby mogą się znajdować, które wykazują bardzo niski stopień zaczerwienia. W praktyce możemy to zrobić tak, że jeśli udamy się na targowisko po grzyby pochodzące z lasów, możemy poprosić o to, żeby sprzedawca przykroił tego grzyba wzdłuż osi trzonu i po prostu sprawdzić, czy te grzyby są zdrowe.
5: Okej, okay, no to zapytam teraz o kwestię już samego grzybobrania. Załóżmy, że wybieramy się do lasu. Proszę powiedzieć, do czego te grzyby zbierać najlepiej? To jakiś koszyk wiklinowy, czy może reklamówka plastikowa? Bo tutaj różne też głosy chodziły, żeby do reklamówki właśnie nie zbierać. Jak to jest?
8: Jeżeli wybieramy się do lasu, to oczywiście zabieramy ze sobą najlepiej jakiś przewiewny kosz, najlepiej gdyby to był wiklinowy, na pewno nie reklamówkę, czy też plastikowe wiadro. Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się i to może jakby zwiększyć ryzyko dolegliwości nawet po spożyciu grzybów jadalnych. Wybierając się do lasu, warto też pamiętać, aby zabrać ze sobą nożyk, atlas grzybów, czy to w formie książkowej, czy też w formie na przykład aplikacji na telefonie. Jeżeli będzie to dłuższa wyprawa, dłuższe grzybobranie, to warto ze sobą zabrać również wodę, coś do jedzenia, odpowiednio się ubrać oczywiście, długa nogawka, długi rękaw, zabrać ze sobą jakiś repelent na kleszcze, a w przypadku ewentualnej możliwości zgubienia się w lesie, najlepiej mieć ze sobą mapę lub też aplikację offline.
5: Jak długo świeże grzyby mogą leżeć w domu przed przygotowaniem?
8: Generalnie to jest tak, że grzyby, które zebrane są w lesie, stają się już jakby środkiem spożywczym, który tak naprawdę jest nietrwały, tak? Bardzo szybko ulega zepsuciu. Zatem po powrocie z lasu powinniśmy szybko te grzyby przebrać, ponownie sprawdzić i następnie bardzo szybko je przetworzyć. Generalnie to jest tak, że jest możliwość przechowywania grzybów krótkoterminowo, gdzieś w jakimś chłodnym, przewiewnym miejscu.
5: Okej, okay, czyli lodówka, zamrażarka?
8: Tak, najlepiej właśnie w lodówce. Chyba, że po prostu chcemy te grzyby zamrozić, to również możemy je zamrozić. Oczywiście możemy możemy poddać je również innej obróbce termicznej, na przykład suszenie, prawda, marynowanie, czy też ewentualnie smażenie i spożycie po prostu świeżych grzybów od razu, bezpośrednio.
5: Okej, ale przechowywanie tak w temperaturze pokojowej, żeby tak sobie leżały, to raczej niekoniecznie.
8: Raczej niekoniecznie. Jeżeli już to robimy poza lodówką, to najlepiej w jakimś chłodnym, dosyć chłodnym miejscu.
5: Okej, a czy mrożenie i suszenie grzybów to najbezpieczniejsze sposoby, nie wiem, na ich przechowywanie takie dłuższe?
8: Tak, jeżeli chodzi o dłuższe przechowywanie grzybów, to takim najlepszym chyba sposobem jest suszenie grzybów, ale oczywiście możemy również grzyby zamrozić i później wykorzystać je ewentualnie do różnych zup, sosów i tak dalej. Oczywiście grzyby suszone jak najbardziej również wykorzystujemy przede wszystkim do przygotowywania później różnych sosów czy zup, tak? Myślę, że to są dwa chyba najlepsze sposoby przetwarzania grzybów. Ja osobiście uwielbiam również grzyby marynowane, lubię marynować grzyby. Jest to też również bardzo dobry sposób, aby te grzyby długoterminowo w słoikach sobie przechować i spożyć później w okresie zimowym.
5: Okej, ale chyba nie wszystkie grzyby nadają się do suszenia. Czy wszystkie?
8: Oczywiście, że nie wszystkie gatunki nadają się do suszenia. Takimi najlepszymi gatunkami, jeżeli chodzi o suszenie grzybów, jest to borowik szlachetny czy podgrzyb brunatny. Ludzie też bardzo często suszą koźlarze, maślaki. Także te grzyby jak najbardziej możemy suszyć. Oczywiście wszystko zależy od gatunku grzyba. Jedne bardziej nadają się do suszenia, inne bardziej do marynowania, a jeszcze inne po prostu nadają się bardziej do spożycia na surowo, na świeżo, przepraszam, i możemy je w ten sposób spożyć, zjeść.
5: Okej. Grzyby to, jak wiadomo, taki produkt, który dostarcza wielu cennych witamin, ale proszę powiedzieć, bo zapytam z drugiej strony, kto nie powinien jeść grzybów? Mam tu na myśli, nie wiem, dzieci, seniorów, kobiety w ciąży. Kto powinien unikać?
8: Generalnie spożywania grzybów powinny unikać dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, z uwagi na to, iż grzyby zawierają w swojej strukturze, w swojej budowie chitynę, która tak naprawdę nie jest rozkładana przez nasz organizm i może powodować właśnie ciężkostrawność tych grzybów.
5: A po jakim czasie od spożycia grzyba mogą pojawić się niepokojące symptomy? Kiedy organizm zaalarmuje, że coś jest nie tak? Jak długo trzeba czekać?
8: Czas wystąpienia tak naprawdę objawów po spożyciu grzyba, na przykład trującego, może być różny. Jest to uzależnione od rodzaju grzybów. Szczególnie właśnie niebezpieczna jest taka sytuacja, kiedy takie objawy pojawiają się bardzo późno, na przykład po kilkunastu, a czasem nawet po kilkudziesięciu godzinach. I przy takich właśnie najgroźniejszych zatruciach, na przykład po zjedzeniu muchomora zielonawego, czyli Amanita phalloides, może wystąpić taka pozorna poprawa, a potem gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia. Dlatego generalnie nie lekceważymy nigdy żadnych objawów, które nawet mogą wydawać się niekiedy lekką, zwykłą niestrawnością.
5: Okej, czyli w takim przypadku, kiedy jakiś objaw u nas wystąpi, no to od razu udajemy się na pogotowie?
8: Tak, generalnie
5: czy przyjmujemy
8: na pewno nie bagatelizujemy nigdy żadnych objawów. Zbyt właśnie taka późna reakcja może prowadzić do powstania nieodwracalnych zmian w organizmie, a nawet niekiedy śmierci. Dlatego natychmiastowo zapewniamy pomoc lekarską, dzwonimy pod numer alarmowy 999 lub 112 lub osobiście przewozimy chorego do szpitala. Na pewno nie podajemy żadnych płynów takiej osobie w postaci mleka czy alkoholu, natomiast dobrze by było sprowokować wymioty, tak aby można było oczyścić treść żołądka ze spożytego pokarmu.
5: Ale te wymioty spowodować, nie wiem, na przykład wsadzając sobie palec do podniebienia czy czymś innym?
8: Tak, można w ten sposób, można przygotować roztwór wody z solą w odpowiednich proporcjach i to również można po spożyciu takiego roztworu również te wymioty można spowodować.
5: Okej. Sanepid prowadzi klasyfikację grzybów sprzedawanych na różnego rodzaju targowiskach, bazarach. Jak wygląda taka kontrola standardowa?
8: Jeżeli chodzi o kontrolę na targowiskach, to generalnie standardowa kontrola wygląda w ten sposób, że kontrolerzy stacji powiatowej idą na targowisko i kontrolują, sprawdzają, jak wygląda sprzedaż grzybów zarówno świeżych, jak i suszonych. Generalnie to jest tak, że jeżeli grzyby są sprzedawane na targowisku, to one powinny być sprzedawane z atestem wystawionym przez upoważnionego klasyfikatora grzybów bądź grzyboznawcę. I takie grzyby, które są sprzedawane na rynku czy placówkach handlowych, takie atesty powinny posiadać. I na to my jako konsumenci powinniśmy zwracać uwagę, kupując, zaopatrując się właśnie w takie grzyby na targowiskach czy u innych osób, które takie grzyby oferują.
5: Mówimy o targowiskach i bazarach, ale powiedzcie, drogie panie, gdzie najbezpieczniej kupić grzyby? No bo zdarza się też, że przy lasach często też są sprzedawane przez jakichś przypadkowych ludzi, którzy gdzieś tam się wybrali na grzybobranie, kilka złotych chcą sobie zarobić, no i w ten sposób sprzedają te grzyby. No to gdzie najbezpieczniej kupować te grzyby? Właśnie od takich osób, czy właśnie w innych punktach?
8: Tak, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, tak naprawdę miejscami, gdzie powinny być sprzedawane tylko i wyłącznie legalnie grzyby, są targowiska lub placówki handlowe. Jeżeli ktoś sprzedaje grzyby w pasie drogowym przy lesie, jest to działalność już nielegalna.
5: Mhm, okej. I za taką działalność nielegalną wy nakładacie jakieś mandaty, czy to już jest inna instytucja?
8: Nie, my tutaj mandatów nie nakładamy i takie rzeczy, takimi rzeczami to już powinna się zajmować tak naprawdę policja.
5: Okej.
8: Tutaj chodzi o zagrożenie w ruchu drogowym, prawda, sprzedaż grzybów w pasie drogowym. Tym bardziej, że jest to po prostu miejsce, gdzie nie powinno się sprzedawać tych grzybów, ponieważ rozporządzenie mówi wprost, że grzyby powinny być oferowane do sprzedaży tylko na targowiskach lub w placówkach handlowych.
5: To teraz może jeszcze wróćmy na chwileczkę do pani Sabiny. Chciałbym panią zapytać o te podobieństwa, bo jest wiele grzybów, które są podobne do siebie. Jak je można rozróżnić?
6: Jest bardzo dużo grzybów do siebie podobnych. Tutaj może, żeby nie straszyć słuchaczy, to zaczniemy od takiej najbardziej popularnej pomyłki, aczkolwiek nie jest to groźna pomyłka. Chodzi o borowika szlachetnego i goryczaka żółciowego. Goryczak żółciowy daleka do złudzenia przypomina borowika szlachetnego, ewentualnie podgrzybka czy koźlarza. Jednak jest to grzyb niejadalny ze względu na swój bardzo gorzki smak. Nie wywołuje żadnych dolegliwości jelitowo-żołądkowych, ale jak trafi nam przez przypadek do potrawy, to może ją zepsuć. Na co patrzymy w takim razie? Bo tak jak borowik szlachetny, goryczak ma również kapelusz koloru brązowego, jasnobrązowego. Również będzie miał maczugowaty trzonek, taki pękaty, ale patrzymy głównie na wybarwienie rurek. Już dojrzały osobnik borowika będzie miał te rurki wybarwione na żółto lub oliwkowo-żółto. Z kolei goryczak żółciowy będzie miał te rurki białe lub z lekkim, bladym zabarwieniem na różowo. Ma też również dosyć wyraźną siateczkę na trzonie, dużo bardziej ciemniejszą, taką wyrzeźbioną niż borowik szlachetny. To jest jedna z tych pomyłek. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj doradzać próbę smakową, ale jeśli faktycznie mamy już pewność, że to jest goryczak, można sobie go tam delikatnie spróbować i tą cząstkę tego grzyba wypluć, tak żebyśmy raz na zawsze zapamiętali smak tego grzyba. Do innych częstych pomyłek dochodzi wiosną, kiedy pojawiają się pierwsze grzyby wiosenne. Mowa tutaj o smardzach i piestrzenicy kasztanowatej. To są grzyby, które owocnikują w zasadzie w tym samym okresie i często dochodzi do pomyłek. Tutaj możemy je odróżnić poprzez wygląd główki. Smardze będą miały regularny kształt główki z takimi jamkami, natomiast główka, bo już nie kapelusz, a główka piestrzenicy kasztanowatej jest bardziej pofałdowana, nieregularna, rozpostarta, bardziej przypomina taką mózgowatą strukturę. I tu należy uważać, ponieważ nie tak dawno, myślę, się dobrze pamiętam, 2 lata temu mieliśmy przypadek na Podkarpaciu zatrucia piestrzenicą kasztanowatą. Nie jest to grzyb śmiertelnie trujący, aczkolwiek w przypadku ludzi starszych, gdzie są bardziej osłabione, nie są tak odporne na toksyny, może dojść do silnego zatrucia organizmu. Do kolejnych pomyłek dochodzi w przypadku młodych grzybów, na przykład muchomorów i pieczarek. Dlatego ważne jest, żeby te okazy zbierać na tyle rozwinięte, żeby określić ich przynależność gatunkową. Najgroźniejszy grzyb naszych lasów to muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Będzie miał zielony kapelusz, oliwkowo-zielony czy bladozielony. Od spodu będzie miał białe blaszki, trzon będzie miał zwisający pierścień, a podstawa trzonu będzie okryta pochwą. Dodatkowo na trzonie występuje taki zielonkawy zygzak i to jest muchomor zielonawy. Przez swoje zielone wybarwienie kapelusza może do złudzenia przypominać gąski zielonki albo zielone gatunki gołąbków.
5: Ten muchomor występuje na całym Podkarpaciu czy w jakimś konkretnym obszarze?
6: W zasadzie w całej Europie występuje i u nas w lasach jest jak najbardziej spotykany, w zasadzie w całej Polsce. Jest to grzyb, który pojawia się jasienią, gdzie następuje największy wysyp u nas grzybów, dlatego powinniśmy na niego uważać. Jest to grzyb, który wywołuje najgorsze typy zatruć, który uszkadza wątrobę i w zasadzie wystarczy jeden niewielki owocnik, aby zatrucie było śmiertelne.
5: Czyli poważna sprawa, czyli trzeba naprawdę uważać, bacznie obserwować, no i najlepiej na grzybobranie wybierać się z atlasem z grzybami i wtedy będzie można go łatwo rozpoznać.
6: Można mieć atlas, można też grzyby, których nie jesteśmy pewni, osobno sobie odkładać w koszyku, tak żeby potem już albo skonsultować to z jakimś specjalistą, albo na spokojnie sobie przeglądnąć te grzyby w domu, porównać z innymi, z atlasem, z aplikacjami.
5: A właśnie, bo to jest ten wątek, którego nie poruszyliśmy, bo każdy grzybiarz po zbiorze grzybów może zgłosić się do Was, do podkarpackiego sanepidu i sprawdzić, czy te grzyby są jadalne, które zebrał, tak?
6: W każdej stacji powiatowej, jak również i wojewódzkiej stacji, pracują klasyfikatorzy grzybów i grzyboznawcy. W zasadzie o każdej porze w czasie pracy urzędu można sobie przyjść do sanepidu, ewentualnie wcześniej się umówić, też sprawdzić, czy taki klasyfikator grzybów jest dostępny w tym momencie i te grzyby sobie ocenić.
5: I to jest bezpłatnie robione?
6: To są bezpłatne porady, tak. W okresie zbiorów mamy bardzo dużo porad, także zapraszamy. Same bardzo dużo się też uczymy, ponieważ grzybiarze przynoszą różne ciekawe owocniki i naprawdę nieraz gorąco dyskutujemy, z jakim grzybem mamy do czynienia.
5: A dużo zdarza się takich okazów trujących?
6: Coraz mniej.
5: Czyli ta świadomość rośnie?
6: Świadomość jest bardzo duża i widać to też w statystykach zatruć grzybami w przekroju kilkudziesięciu lat, gdzie tych zatruć jest coraz mniej, a na przykład w zeszłym roku w ogóle nie zanotowaliśmy żadnego zatrucia na Podkarpaciu.
5: A w tym roku?
6: W pierwszym półroczu tego roku również nie wykazaliśmy żadnych zatruć grzybami.

0: Reklama.
1: Wielozadaniowy SUV? Mange. Zwinny elektryk? Box. Rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody. Trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
2: Salon Dongfeng, firma Bibmot Mielec, Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej Galerii Drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl. Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października. Hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnik.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: To jest
1: Radio SK. Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej z

0: Biedronka Rzeszów.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: I po reklamie.
4: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.